0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoć chcę od ciebie.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam?

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bandoneonista i akordeonista Wiesław Przątka.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu. Cicho szepnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego, wszak byleś obcy, są w mieście inni chłopcy. Ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zawsze tak pełnym krzyku. Wszystko ucichło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony.

Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię. Tej samochodem przybył wraz, przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona. Jakby przez mgłę widziałam was, coś zakręciło się w mojej głowie.

Święty Antoni, Święty Antoni, strach mnie od rana opada. Palą mnie skronie, w uszach mi dzwoni, już pewno wie.

0: to promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja.
6: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś piątek i na początek najważniejsze wiadomości.
7: Nie żyje operator filmowy Witold Płóciennik. W szkolnych stołówkach sanepid robi niezapowiedziane sprawdziany. Polskie siatkarki wygrały z Holandią, są w półfinale Mistrzostw Europy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
6: Michał Pierzchała.
7: Tragiczny finał poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wieczorem znaleziono jego zwłoki w lesie na obrzeżach Lubniewic w Lubuskiem. Teraz śledczy będą wyjaśniać, czy do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. 56-letni Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Wcześniej wraz z ekipą filmową pracował. Witold Płóciennik był autorem zdjęć m.in. do serialu Ołowiane dzieci. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania. Sanepid przyjrzy się też standardom przygotowywania posiłków, bo z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
8: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
7: Nowy jadłospis ma być zdrowszy, więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Smartfony i komputery będą drożeć, nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest kryzys na rynku komputerowym. Pamięci RAM. Gigabajty zdrożały kilkukrotnie. Dlaczego? Tłumaczy Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
9: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
10: To prosty przepis na droższy sprzęt?
9: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
7: Pod koniec tego roku cena przeciętnego smartfona może być o 1/4 wyższa niż w ubiegłym roku. Zamiast lasu ma być cmentarz. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciw rozbudowie nekropolii, bo to topór ma iść blisko 7 hektarów lasu w dzielnicy Śmiechowo. Władze miasta tłumaczą, że nie ma innego miejsca na cmentarz, a mieszkańcy na to, że to ich ulubione miejsce do spacerów i wypoczynku.
11: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie. Na ten las.
12: My mówimy nie, tak nie wolno. Miasto to mieszkańcy, nie prezydent.
7: Protestujący twierdzą, że cmentarz można zbudować gdzie indziej. Ratusz w Wejherowie zbiera opinię w tej sprawie do połowy września. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. Półfinał w sobotę z Włoszkami. W drugim półfinale zagra Turcja z Serbią. Kolejny sukces tym razem Igi Świątek. Nasza tenisistka awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską. Na tym samym turnieju Maja Chwalińska i Magdalinet awansowały do drugiej rundy Debla.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
4: Poranny ruch w Gdańsku dopiero się rozpędza, ale już teraz warto pamiętać o tym, by niepotrzebnie się nie spieszyć. Przy porannym świetle łatwiej też przeoczyć coś w lusterku, dlatego przed każdym manewrem dobrze jeszcze raz sprawdzić, co dzieje się obok samochodu. Wszyscy chcemy dzisiaj bezpiecznie dotrzeć na miejsce szerokości.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
4: Pogoda w Gdańsku dzisiaj nie będzie nas zaskakiwać. Mamy znowu sporo słońca, sporo chmur i nadal możliwe są przelotne opady deszczu niemal przez cały dzień. Termometry maksymalnie pokażą około 19 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie nam spada, dlatego warto sięgnąć po kawę lub herbatę. W weekend będzie podobnie, choć możemy również spodziewać się przelotnych burz.
1: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
6: 4 minuty po 6, no to mamy piąteczek, 1 wrześniowy, Asia Kruk, dzień dobry. 4 września, dzisiaj 247 dzień roku, do końca roku 118 dni, do końca astronomicznego lata 18. Słońce wstało 8 minut przed 6, zajdzie o 19.17, dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 3 godziny i 22 minuty. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo dzisiaj, proszę Państwa, mamy Wigilię. Mamy Wigilię dekady pogodnego poranka w Radiu Pogoda, który prowadzą Zygmunt Heizer i Asia Kruk. Dziesiąteczka stuknie nam jutro, no ale oczywiście świętować i prosić Państwa o wspomnienia, co Państwo pamiętają z tych 10 lat. Może spotkanie jakieś z nami, może coś, co powiedzieliśmy na antenie z Zygmuntem. Będziemy o tym dzisiaj wszystkim rozmawiać. Na razie budzimy się przy najpiękniejszych melodiach. To jest niezmienne. No trochę jak pogodny poranek już. Danuta Ryń z Bogdanem Czyżewskim, a za chwilę 2 plus 1.

0: Należałoby się pośpieszyć, a już za chwilę przejść do sprintu. Do końca lata 18 dni. 10 minut po 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda i przegląd porannej prasy. Michale, co w gazetach w piątku?
1: Gazeta Wyborcza na początek i pierwsza strona. Uber do sądu, to jest tytuł artykułu. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów europejskich, w tym z Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Zarzucają, że algorytm, który ustala ich wynagrodzenie, celowo zaniża zarobki. O. Na potwierdzenie pokazują dwa niezależne badania. No bo to działo tak. Sama firma jest de facto tylko pośrednikiem. Kierowca dostaje właśnie kurs i musi się podzielić zyskiem za to, że dostał zlecenie. Mhm. No tyle te, że kierowcy mówią, że niektóre kursy to jest prowizja kilkuprocentowa, ale przy niektórych jest nawet 50%. Twierdzą, że dowiadują się dopiero po zakończeniu kursu, ile faktycznie zarobią. Firma, no właśnie, odrzuca te wszystkie oskarżenia, no ale wielkość tego uczestników tego pozwu robi wrażenie. 240 tysięcy kierowców chce się sądzić. Szczegółowo dzisiaj opisuje to na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. W Rzeczpospolitej artykuł o tym, że Polacy pokochali suplementy diety. Sięgamy po nie niemal tak samo regularnie, jak po produkty spożywcze.
0: Kompletnie kupuje bez sensu.
1: Je 75% Polaków, czyli ponad 23 miliony osób. No to jakby tak policzyć, to tylko chyba noworodki i małe dzieci nie kupują. Była rządowa próba zaostrzenia regulacji prawnych dotyczących rynku suplementów, ale już wiadomo, że rząd z tej próby się wycofa ku uciesze producentów. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej, a w Super Ekspresie informacja o tym, że Amerykanin kryje się w polskich lasach.
0: Czyli?
1: Grzyb.
0: A, ten grzyb, tak, to no. Mówiliśmy.
1: Złotoborowik wysmukły i tutaj są dowody na to, że początkowo był widziany w lasach północnej Polski, ale z czasem zaczął być spotykany także w innych regionach. Czym różni się od borowika, bo bardzo go przypomina? Ma wydłużony, smukły trzon wpadający w odcienie złota, kapelusz jest brązowy, jak u borowików, ale jego skórka wygląda tak, jakby była nieco za duża i lekko z niego zwisa. Ten opis dzisiaj w Super Ekspresie. Opis i zdjęcie.
0: Polecamy gorąco.
1: Grzyba i szczęśliwego grzybiarza.
0: No właśnie, kiedyś rozmawialiśmy o tym i państwo mówili, że Amerykanie to zawsze były w Polsce, tylko mniej ich po prostu było, a teraz jest coraz więcej. Oj, grzyby mają swój własny świat i wiedzą, że gdzie są braki na rynku, tam uderzają i po prostu anektują. A tak wracając jeszcze do tych suplementów diety, gdyby lekarze, gdyby to było na receptę, to by nie było takich problemów z suplementami diety, ale to zaraz państwu powiem, co pewien lekarz kiedyś powiedział o multiwitaminie, bo to zabawne dosyć.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na szansą. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm.
2: 18 minut po godzinie 6, prawie 19. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. I wracamy do przeglądu porannej prasy, w którym Michał mówił o polskim rynku suplementów. 75% Polaków bierze jakiś suplement, zapewne nie jeden. Natomiast jeśli chodzi o multiwitaminy, to kiedyś oglądałam wywiad z lekarzem, lekarką właściwie, bo to była kobieta. Oglądałam wywiad z lekarką, która pytana o suplementy różne, no to mówi tak, no kwasy omega-3 tak, bo tego nam zawsze brakuje. Dla kobiet jakieś żelazo, no to też. Witamina B, jeżeli ktoś nie je mięsa, tak, oczywiście. A co pani doktor z multiwitaminą? A pani doktor wtedy mówi, powiem państwu nieładnie, ale szczerze, co nam daje multiwitamina? To są tylko drogie siki. Przepraszam za to, co powiedziałam, ale to był cytat z pani doktor, bo tam w tej multiwitaminie są tak śladowe ilości tych wszystkich rzeczy, które powinny być tam zawarte, że to czy to bierzemy, czy to nie bierzemy, absolutnie. A kosztuje swoje, to sami państwo wiedzą, więc zanim kupimy sobie jakikolwiek suplement, to nie oglądajmy reklam, tylko po prostu idźmy z tym do lekarza najlepiej. 20 minut po 6, za chwilę Anna Jantar, wielka dama, tańczy sama.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
6: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
1: Została ostatnia reklama.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Albano i Romina Power, sempre, sempre. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę Mieczysław Fok i jesienne róże. Jest 6:30. A teraz pytanie do Michała.
1: Jestem.
0: Michale, o czym ważnym dzisiaj będziesz mówił w wiadomościach w pogodnym poranku i w ogóle co się dzieje?
1: O Sejmie na pewno sporo będziemy mówić, bo dzisiaj trzeci i ostatni dzień obrad, a najczęściej jest tak, że w tym ostatnim dniu są głosowania i między innymi dzisiaj posłowie wybiorą nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To głośna sprawa, no bo chodzi głównie o Macieja Berka, kandydata Koalicji Obywatelskiej. Nie wiadomo, czy będzie miał poparcie wszystkich członków koalicji. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno Państwu o tym w wiadomościach opowiemy. Będziemy też mówić o wyborach na prezydenta Krakowa. Do wczoraj osoby deklarujące start mogły zbierać podpisy poparcia i musiały je złożyć. 12 osób zgłosiło chęć walki o stanowisko prezydenta Krakowa. Niebawem mamy się dowiedzieć, kto ostatecznie znajdzie się na listach wyborczych, a przypomnę, że przedterminowe wybory w Krakowie 27 września.
0: O, to już?
1: Już niebawem, za 3 tygodnie mniej więcej.
0: I będą to nie jedyne wrześniowe wybory w Krakowie, o tym jeszcze będziemy mówić.
1: Zanim wybierzesz studia, zapytaj Elę. To nowa kampania resortu nauki. Jakim jest Ela? To jest skrót Ekonomiczne losy absolwentów. Jest to baza danych, która podpowie przyszłym studentom, na co mogą liczyć po ukończeniu wybranego przez nich kierunku.
0: Czyli ile będą zarabiać, czy mają szansę na pracę.
1: I Ela to wie.
0: To interesujące.
1: I my też z Elą się spotkamy.
0: Dobrze.
1: I opowiemy.
0: No pewnie, że tak.
1: Chociaż może nie mówić za dużo, ale... Ktoś o niej opowie.
0: Dobrze, proszę Państwa, proszę słuchać wiadomości, to jest zawsze ciekawe, no i tylko sprawdzone, jak to w Radiu Pogoda. Kolejne wiadomości za 28 minut, bowiem jest za 28:07.

0: Nie rok czy dwa, ale 10 latek. Jutro skończy Pogodny Poranek w Radiu Pogoda w kształcie Zygmunt Heizer, Jasia Kruk. Zygmunt, który pewnie zmierza już do radia. Zygmuncie, machamy do ciebie i informujemy, że ciasto jest. Jest, także wiesz.
1: Dodaj jeszcze, że jeszcze jest.
0: Nie, no zaczekamy na Zygmunta, jak to? 22 444 4004. Jak się Państwu wstaje, co u Państwa słychać? Bo my idziemy na grzyby już za chwilę. Rudy Rydz, Helena Majdaniec. Radio.

0: autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofast.
8: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16:00 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
1: Została ostatnia reklama.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
12: Przypominamy, że trwa przebudowa ulic Myśliwskiej i Powstania Listopadowego w Gdańsku. Zamknięte dla ruchu jest skrzyżowanie tych ulic oraz fragment Powstania Listopadowego. Musicie korzystać z objazdów przez Bulońską, Wołkowyską i Myśliwską. Prace mają zakończyć się 18 października. Nie traćcie cierpliwości.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 7. Wczoraj świętowaliśmy właściwie od rana do wieczora urodziny jednej z naszych gwiazd, Stana Borysa. Zaczęło się pięknymi życzeniami i zaproszeniem na spotkanie, a skończyło tym spotkaniem. Po godzinie 18 Stan Borys wystąpił w Alei Sław, a Państwo w tym czasie telefonowali do radia.
1: Dzień dobry wieczór. Tomek z Warszawy się kłania. Ja bym chciał pozdrowić serdecznie gościa, pana Stana Borysa, z którym miałem kiedyś przyjemność się spotkać tak face to face w takim salonie w Wilanowie, w którym na górze była restauracja. No i do dziś to bardzo miło wspominam, a chyba nie tylko ja, bo i ludzie, którzy wtedy ze mną pracowali, bo mimo że siedzieliśmy przy stoliku i rozmawialiśmy w rzeczonej restauracji, głos pana Stana roznosił się wspaniale, bo salon ma taki łukowaty dach i pięknie to odbijało i nie da się ukryć, że głos jest wielki. Serdecznie się kłaniam, nisko pozdrawiam.
0: Bardzo serdecznie.
1: Wszystkiego dobrego, zdrowia, panie Stanie.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. A co to był za salon? A co to była za restauracja? A czy istnieje do dzisiaj? Byśmy wrócili wspomnieniami. Przypominamy Państwu, jeżeli ktoś przegapił wczorajszą rozmowę ze Stanem Borysem, to ona już jest w podcastach na stronie www.radiopogoda.pl.

0: To jest hipnotyzujące wręcz, to co się przed chwilą muzycznie odbywało na antenie Radia Pogoda. Czek Mancione. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, wracamy do najpiękniejszych melodii, ale to już po siódmej, bo wiadomości za chwilę, Michale.
1: A w nich o urlopie. Można sobie w internecie oczywiście zarezerwować noclegi w przeróżnych miejscach i takie ogłoszenie niedawno się pojawiło w dużym serwisie rezerwacyjnym. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera i spotkanie ze słynnym lokatorem rezydencji Kotem Larym.
0: Ta, fake na pewno.
1: Od razu fake.
0: Będziemy to wyjaśniać,
1: tak,
0: rozumiem.
1: Za kilka minut wszystko się wyjaśni.
0: No
1: dokładnie.
0: To zapraszamy, tego trzeba posłuchać, bo aż ja otworzyłam szeroko oczy.
2: Radio Pogoda.

0: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 7 będziemy z Państwem oczywiście i będą też grupa Pod Budą z piosenką O mojej ulicy, a także Edward Hulewicz zaśpiewa Za zdrowie Pani, a teraz proszę posłuchać wiadomości.
10: Więcej wojskowych myśliwców nad Polską. Resort obrony odpowiada na rosyjskie prowokacje. Synoptycy ostrzegają przed opadami deszczu na północy kraju. Siedziba brytyjskiego premiera na Downing Street wystawiona w internecie jako miejsce noclegu.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
9: Michał Pierzchała.
10: Samoloty F-16 i wojskowe śmigłowce częściej będą latać, aby chronić polską przestrzeń powietrzną. Decyzję o zwiększeniu aktywności podjął wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak tłumaczył, ma to związek z ostatnimi rosyjskimi prowokacjami w pobliżu polskich granic powietrznych. Rosyjskie samoloty wojskowe operują bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych, co stwarza zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Kilka dni temu Niemcy poinformowały natomiast, że Rosja odpowiada za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku w sierpniu. Prezydent Karol Nawrocki odpowie na pytania prokuratury w sprawie niedopuszczenia czworga sędziów do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Śledczy chcą przesłuchać go w charakterze świadka i poprosili już o wskazanie dogodnego terminu oraz miejsca. Nawrocki deklaruje, że odpowie na wszystkie pytania. Szymon Kępka.
12: W sprawie przesłuchano już ponad 40 osób, m.in. pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału, rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
13: Prokurator nie wysyła wezwania i sam wskazuje termin, tylko tutaj jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
12: Sprawa dotyczy ślubowania sędziów wybranych przez Sejm. Czterej sędziowie złożyli je 9 kwietnia, ale prezes Trybunału uznał, że nie było to ślubowanie złożone wobec głowy państwa. Karol Nawrocki mówi tak.
14: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
12: Prokuratura nie wskazuje, kiedy przesłucha prezydenta.
10: Śledztwo wszczęto w kwietniu po zawiadomieniu dwóch sędziów Trybunału. Chodzi o Marka Dziurdę, Krystiana Markiewicza, Annę Korwin-Piotrowską i Macieja Taborowskiego, którzy nie rozpoczęli pracy w Trybunale. Przed opadami deszczu na północy kraju ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali dla całego Pomorza, północnej części zachodniopomorskiego oraz zachodu warmińsko-mazurskiego. Rząd Giorgi Meloni jest od dziś najdłużej nieprzerwanie pracującym gabinetem w historii Republiki Włoskiej. Działa od 1413 dni. O jeden dzień wyprzedził drugi rząd. rząd Silvio Berlusconiego z lat 2001-2005. Rekordowy wynik rząd będzie świętować w Bari, na południu kraju. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera i spotkanie ze słynnym lokatorem rezydencji Kotem Larym. Taka oferta pojawiła się w jednym z serwisów rezerwacyjnych. Jednopokojowe mieszkanie w sercu Londynu zachęcało ogłoszenie, ilustrowane przez zdjęcie słynnych czarnych drzwi z dziesiątką. Turystów mogła też skusić informacja, że aby dotrzeć do mieszkania, do słynnego budynku parlamentu, wystarczy 4-minutowy spacer. Cena okazyjna, mniej więcej około 300 zł za dobę. Tak się okazało, prowokacja brytyjskich dziennikarzy, która ich zdaniem pokazuje, że platforma rezerwacyjna zbyt słabo chroni klientów przed oszustwami. Zdołali zarezerwować pobyt, platforma pobrała nawet pieniądze. Serwis odrzuca zarzuty, twierdzi, że ogłoszenie było na tyle krótko, że zabezpieczenia nie zdążyły wykryć oszustwa.
9: Tak, tak, tak. Kiedy zarezerwowałam sobie nocleg na jednej z popularnych serwisów rezerwacyjnych, dojechałam do tego noclegu, a w moim noclegu pokoju dwuosobowym było chyba 6 młodych Holendrów, którzy zajmowali już mój pokój.
12: Ale Basiu, ogłoszenie,
9: to już mnie nic nie zdziwi.
12: Ogłoszenie trzeba czytać do końca. To w pakiecie było.
9: Tak, jasne. A taki tani był ten nocleg.
12: No właśnie.
9: Coś mogłam podejrzewać.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy. Biało-czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1 i zagrają o medale dużej imprezy po raz pierwszy od 7 lat, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
16: Jestem przeszczęśliwa, szczerze jeszcze nie dowierzam, co zrobiłyśmy, tylko musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
15: W jutrzejszym półfinale Polki zagrają z Włoszkami, w drugim meczu o finał Serbia zagra z Turcją. Iga Świątek bez najmniejszych problemów awansowała do trzeciej rundy US Open. Z Nadią Podorowską z Argentyny wygrała 6-3 i 6-2 i teraz czekają mecze z Czeszką Marię Bołskową.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Na drogach Gdańska robi się coraz tłoczniej. W takim ruchu szczególnie przydaje się cierpliwość. Zanim ruszycie ze skrzyżowania albo zmienicie kierunek jazdy, to zerknijcie w lusterka i upewnijcie się, że obok nie ma rowerzysty czy motocyklisty. Kilka sekund uwagi może oszczędzić sporo nerwów. Jedźcie spokojnie i dajcie sobie troszkę więcej miejsca.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
17: Od rana w Gdańsku ponownie mamy pogodę w kratkę. Będzie dzisiaj i słońce, i chmury, ale nadal też możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Termometry maksymalnie pokażą około 19 stopni, ale na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co wpłynie na nasze samopoczucie. Jutro szykuje się podobna pogoda, choć może nawet zagrzmieć. I taki też ma być wstępnie początek przyszłego tygodnia.
11: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
18: 6 minut po godzinie, przepraszam, 7:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
9: Zygmunt Heiser.
18: I Asia Kruk. Witamy w piątek, 4 września, mamy 247 dzień roku. Do końca roku 118 dni, a do końca astronomicznego lata 18.
9: Jeszcze. Pada tam? Nie.
18: Nie, nie, ale jest tak dość pochmurno, jest jakieś czarne chmury. Nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Czy one napływają, czy one odpływają, tego nie wiem.
9: Będzie padać na pewno, informujemy o tym Państwa, ale u nas zawsze świeci słońce i dzisiaj mamy naprawdę fajny dzień. Będziemy o tym mówić dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda. 10 latek.
18: Ale dziś mamy Wigilię generalnie.
9: Generalnie.
19: Prowadź mnie ulicą, prowadź, że za rękę. Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Rozpoczynamy od imienin. Dziś imieniny obchodzą Ida, Iwona, Julian, Katarzyna, Liliana, Maria i Przemysław. Wszystkiego dobrego.
2: Jeśli chodzi o urodziny, to my jutro, ale dzisiaj świętujemy. Chodzi o pogodny poranek w Radiu Pogoda.
0: A teraz wydarzenia sprzed wielu lat. Czasami bardzo wielu, czasami trochę mniej. Z 4 września. Rok 1965 w Warszawie oddano do użytku tysięczną szkołę tysiąclatkę.
2: To była szkoła imienia Hugona Kołłątaja przy ulicy Ożarowskiej. Chyba nikt nie podsumował tego lepiej, tego otwarcia, niż lektor Polskiej Kroniki Filmowej.
3: Na najwyższy połysk wykończono główną jubilatkę, szkołę numer 1000 w Warszawie na Woli. Te uśmieszki to dowód, że i młodzież wie, jak wygląda na co dzień konserwacja istniejących już budynków. W takich murach nawet nie wypada źle się uczyć. Tylko gabinet dentystyczny przypomina, ile bólów znieść trzeba na drodze ku wiedzy.
0: Ja chodziłem do takiej szkoły i byłem świadkiem, jak się budowała.
2: Ojej.
0: Szybko i sprawnie, naprawdę.
2: Ojej.
0: Rok 1997. W tym dniu wyemitowano pierwszy odcinek teleturnieju Jaka to melodia.
2: No proszę, czyli nie tylko pogodny poranek świętuje dzisiaj. Pierwszy prowadzący sprawił, że program stał się właściwie kultowy i nie bójmy się użyć tego słowa. Doskonale wiedzą Państwo, o kogo chodzi. No to jak to się zaczęło?
4: Casting, proszę Państwa, casting. Ale nie powiedzieli mi, kto startował, jakby kto rywalizował ze mną. Tylko powiedzieli, że było wiele było znanych twarzy z radia i telewizji.
2: A, no proszę, Robercie, wszystkiego najlepszego. Zresztą Robert wpadnie jeszcze dzisiaj do nas z zapowiedzią koncertu życzeń do Radia Pogoda.
0: I jeszcze troszkę cofamy się w czasie. Rok 1924 urodził się Jerzy Ficowski, poeta, tłumacz, a także autor tekstów piosenek.
2: Jego teksty śpiewali tacy twórcy jak Katarzyna Bowery, Anna German, Kalina Jędrusik, Stenia Kozłowska, Halina Kunicka, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze i Maryla Rodowicz, która już za chwilę wykona Wozy kolorowe.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 7.22, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Opowiadaj, Zygmuncie, jak tam wczoraj emocje siatkarskie.
1: Oj, lekko nie było, proszę Państwa. Emocje były ogromne. Ja śledziłem cały mecz, chociaż oglądałem początek i końcówkę, dlatego że wnuka musiałem odebrać ze szkoły. Ale końcówkę obejrzeliśmy razem. I naprawdę Holenderki zagrały świetny mecz. Końcówka była dramatyczna wręcz. Holenderki prowadziły w czwartym secie 23-22 i wydawało się, że to one mają szansę wygrać tego seta, ale sokole oko, nie wiem, czy trenera, czy asystenta, dostrzegło, że tam być może była siatka dotknięta przez Holenderki.
0: Aha.
1: No i challenge, i okazało się,
0: tak,
1: dotknęły siatki, nikt tego nie zauważył, sędzia tego nie zauważył, ale na challenge'u wszystko wyszło i zrobiło się 23-22 dla nas. Uff, i całość wygraliśmy 3-1. Brawo, dziewczyny, super. W półfinale spotykamy się z Włoszkami, bardzo mocny zespół, ale dla naszych dziewczyn naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Wierzę, że będzie medal. Uff, oby złoty.
0: No to trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że Państwo też mieli dobre emocje.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
6: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
7: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
8: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold

0: Reklama.
1: Orły Oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Marianna.
1: Marianna z bijącym sercem.
0: Marianna.
1: Marianna. Biegnie znów nad morze.
0: Marianna.
1: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Państwa, już tak sobie wędrujemy bez mała 10 lat. Słyszą to Państwo? Tak.
1: No przepraszam bardzo, trochę pohałasowałem. Łyżeczkami.
0: Słodkości są, bo Radio Pogoda, Pogodny Poranek ma 10 lat. Co prawda jutro, ale świętujemy już dzisiaj, więc mamy taką wigilię. Za moment dosłownie w media społecznościowe Radio Pogoda wskoczy specjalny filmik. Proszę śledzić tam relacje z naszej przygody dzisiaj porannej z ciastami. Mhm. Używam liczby mnogiej. Jedno już za chwileczkę będziemy pałaszować. Jak się Państwo z tym czują, że Pogodny Poranek w Radiu Pogoda w takim naszym kształcie jest już dziesięciolatkiem? Jak się z tym czujesz, Zygmuncie?
1: Ogólnie rzecz biorąc, czekamy na telefony od Państwa. Jesteśmy otwarci na życzenia, na dobre słowa, także liczymy na Państwa.
0: I chcieliśmy Państwa zapytać, co Państwo z tych 10 lat pamiętają? Może jakieś spotkanie z nami? Może jakąś informację uzyskaną od nas, może jakąś nagrodę, a może jeszcze coś innego? 22 444 4004. Serdecznie zapraszamy. Bo my tutaj trochę w szoku, nie możemy uwierzyć, że to już 10 lat. Czy to już stare, dobre małżeństwo? Nie, teraz Albert Hammond w Radiu Pogoda.

0: No i posypały się telefony od Państwa w sprawie tej 10. rocznicy. I jak się nazywa 10. rocznica? W ogóle nie pamiętam, nie przygotowałam
1: sprawdzimy.
0: Się. Za chwileczkę to sprawdzimy. Mhm. Ale teraz z zupełnie innej beczki pytanie od Państwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry prowadzącym. Chciałbym zapytać, czy kogucik, który sygnalizuje, który dzień roku i tak dalej, pozostanie już na stałe, bo miałem obawy przez wakacje, że trafił do Garkowic na Rosołek. Dziękuję, pozdrawiam, Henryk z Piastowa.
0: No,
1: nie, on miał urlop.
0: No, każdy ma prawo do
1: miał,
0: wakacji.
1: Jak to wakacje. No. Narobił się przez cały rok, napiał. To mu się należało.
0: No i teraz z nową siłą pieje znowu. I z nami zostaje, naprawdę, panie Henryku. Pozdrawiamy serdecznie. Radio Pogoda.

0: koteczki bije.
1: Reklama. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
8: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Została ostatnia reklama.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Niskie ceny. Reklama.
15: Drogowskaz Radia Pogoda.
16: Wczoraj zmieniła się organizacja ruchu na trasie Sucharskiego przy węźle Michałki w Gdańsku. Otwarte zostały wjazdy i zjazdy z węzła, a ruch w stronę obwodnicy południowej odbywa się dwoma pasami. W weekendy będziecie mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku, a stała organizacja ruchu ma wrócić już w poniedziałek.
15: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogody Poranek w Radiu Pogoda. 8 minut pozostało do godziny 8. Dzwonią Państwo w związku z naszym jubileuszem. Dzień dobry.
1: Cześć, pamiętam Wasze poranki. Jesteście moim budzikiem od wielu, wielu lat. No i pamiętam również niespodziewane spotkanie z Asią i jej mężem podczas jednej z imprez bluesowych. Nie zdradzę w jakim miejscu, ale było super, także pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję. Pa.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Co to była za imprezka? Ciekaw jestem.
2: Było ich parę, więc trudno mi powiedzieć. Ale mam nadzieję, że się serdecznie wyściskaliśmy i tam w ogóle...
0: Ale taka z bieganiem, czy taka z zanurzaniem
2: taka
0: się?
2: Taka z niebieganiem, zdecydowanie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jak się Państwu kojarzy Pogodny Poranek? Jakie Państwo mają wspomnienia związane z nami? Jakaś potańcówka, jakaś imprezka, jakiś konkurs, coś jeszcze innego? Zapraszamy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, to my sobie tutaj świętujemy dwojako. Proszę zaglądać na media społecznościowe Radia Pogoda, konkretnie na Facebook. Mamy tam coś dla Państwa już o tej porze, tak, tak. A za chwilę będziemy mieć wiadomości, bo za 4:30.
1: Jest taki piłkarz norweski, Erling Haaland, i on miał długie włosy, bo w ubiegłym miesiącu ściął.
0: Tak.
1: No i jak ściął, to okazało się, że jego zyski dramatycznie spadły. A dlaczego? To już Państwu wyjaśnię za chwilę w wiadomości.
0: Ciekawostka.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki, mniej więcej 7:50. Nagroda gwarantowana to smyczka i długopis, a do wygrania granatowy, piękny kubeczek Radia Pogoda. 22 444 4004. Prosimy dzwonić, zostawić swoje imię i numer telefonu.
3: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
3: Już jesteśmy.
2: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
4: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
5: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
6: i Klemens prawy
5: meldują się na breloczkach.
4: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Mamo, gotujemy się na bitki?
8: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
9: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
0: Reklama.
6: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, który ma 10 lat. No prawie, bo dzisiaj wigilia tej ważnej rocznicy. No ale przecież musimy Państwa o wszystkim rzetelnie informować, dlatego teraz wiadomości.
7: Pod wpływem narkotyków był kierowca, który na A1 wjechał w robotników. Turcja ulubionym wakacyjnym kierunkiem Polaków. Piłkarz Erling Haaland, zmieniając fryzurę, może stracić miliony.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
6: O szczegółach Michał Pierzchała.
7: Kierowca, który we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków. To najnowsze ustalenia śledczych. W wypadku na autostradzie A1 koło Mykanowa na Śląsku zginęły 4 osoby. Śledczy mają opinię toksykologiczną, informuje prokurator Tomasz Ozimek.
3: Z opinii tej wynika, że kierujący ciągnikiem siodłowym Dominik D. znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
7: Badanie alkomatem wykazało z kolei, że 31-latek był trzeźwy. Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Słuszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Śledczy skierowali także do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Grzegorz Kozieł.
20: Inwestor i spekulant giełdowy Rafał Z. miał przywłaszczyć 1 700 000 zł powierzonych mu przez operatora Zonda Krypto. Jaromira W. miała przyjąć 8 milionów złotych, potwierdzić spłatę nieistniejącej pożyczki na 2,5 miliona euro i przejąć jedną z nieruchomości. Anna P. miała z kolei przejąć nieruchomość wartą 700 000 zł oraz utrudniać śledztwo w sprawie pozbawienia wolności zaginionego w 2022 roku Sylwestra Suszka. Obie kobiety usłyszały także zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Za te czyny grozi im nawet 8 lub 10 lat więzienia, informuje prokurator Anna Adamiak.
21: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
20: O tymczasowym areszcie zdecyduje Sąd Rejonowy Katowice Wschód.
7: Tymczasem, jak piszą dziś Wirtualna Polska i TVN24, giełda Zonda Krypto mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku. Przez kolejne 3 lata przyjmowała jednak wpłaty klientów, została nawet sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Turcja, ulubionym kierunkiem wakacyjnym Polaków, w każdym razie tych, którzy wyjeżdżają z biurami podróży. Na drugim miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystyki znalazły się Grecja i Egipt. A ile kosztowały nas tegoroczne zagraniczne wakacje? Według raportu średnio na osobę nieco ponad 3200 zł. Urlop najchętniej wybieramy w lipcu. We wrześniu wybierze się nieco ponad 16% Polaków. Norweski piłkarz Manchesteru City Erling Haaland po tym, jak w sierpniu zaskoczył fanów obcinając swoje długie włosy, teraz może stracić miliony dolarów. Eksperci zajmujący się finansami przekonują, że znacznie skrócił zyski ze sprzedaży gumki do włosów, której jest ambasadorem, a jej sprzedaż eksplodowała podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. Piłkarz zakładał gumkę na każdym meczu w kolorach stroju, w którym grał. Zamówienia nadchodziły z całego świata w nieprawdopodobnych ilościach. Podczas mundialu wszyscy norwescy chłopcy spinali włosy gumkami Haalanda, a teraz wraz z nową fryzurą trzykrotnego króla strzelców angielskiej ekstraklasy sprzedaż gumek z pewnością spadnie lub się nawet załamie.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Gdański poranek mamy w pełni. Na drogach jest sporo uczestników, więc koncentracja przyda się wszystkim. Jeśli słońce utrudnia patrzenie przed siebie, to nie próbujcie jechać na pamięć. Zwolnijcie i zwiększcie odstęp. Warto też częściej kontrolować lusterka, bo motocyklista może znaleźć się obok nas szybciej, niż się tego spodziewamy. Jedźcie bezpiecznie.
1: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
22: Z rana w Gdańsku możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. W ciągu dnia mają także pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy około 19 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co będzie wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. W weekend możemy spodziewać się wciąż podobnej pogody, chociaż jutro ma nawet zagrzmieć. I wstępnie taki sam będzie również początek przyszłego tygodnia.
1: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
23: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
24: Zygmunt Heizer.
23: Jasia Kruk, witamy w piątek, 4 września, mamy 247 dzień roku. Wschód słońca był dziś o 5.52, zachód będzie o 19.17, a dzień jest dłuższy od najkrótszego, 5 godzin i 43 minuty.
24: Mamy dzisiaj ważny dzień, który oczywiście świętujemy z Państwem. Wrócimy do Państwa przepięknych telefonów. Można też o wspomnieniach związanych z Radiem Pogoda, pogodnym porankiem konkretnie, który jutro kończy 10 lat, można też pisać na Facebooku Radia Pogoda, ale dzisiaj w pogodnym poranku będziemy także mówić o smarkaniu między innymi. Proszę się nie śmiać i nie obrzydzać, to są bardzo ważne rzeczy, bo wydarzyło się właśnie coś bardzo ważnego, związanego także z tym.
23: Asiu, no, więc ja przepraszam, teraz... mam delikatny katar. Mm-hmm.
24: Ale się ta informacja też przyda, Zygmuncie.
23: Ja myślałem, że ty do mnie tak bezpośrednio.
24: Nie, za jakieś 20 minut. Proszę uważnie słuchać, wcześniej będzie szybka piątka.
25: Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No... Halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: Rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Jadwigo.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Witam powakacyjnie.
2: Życzymy pani wszystkiego najlepszego z tej okazji, że jest pani naszą słuchaczką i jeszcze mamy prezent. To jest smyczka i długopis Radia Pogoda.
3: Super.
0: Skąd pani dzwoni?
3: Z Mysłowic, z dzielnicy Wesoła.
0: O, to tam u pani wesoło od samego rana.
3: Bardzo wesoło, dlatego że słuchamy Radia Pogoda i jest wesoło.
2: I najważniejsze to jest właśnie. Dostanie pani od nas kubeczek granatowy z logotypem Radia Pogoda. Bardzo ładny, bardzo ładny. I jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na specjalnie dla pani przygotowaną na dziś literę.
0: I domyśla się pani, że będzie to litera?
3: Litera Z.
0: Nie.
3: No. Też dobra.
0: No, jaka litera będzie, pani Jadwigo?
3: W. J?
2: Tak, będzie to litera jajko. J jak Jadwiga.
0: Tak. J jak Jadwiga. Czy możemy zaczynać?
3: Jeszcze 3 głębokie wdechy.
2: Dobra.
3: I możemy.
0: Uwaga, czas, start. Miasto.
3: Jaworzno.
0: Zawód.
3: I... Dalej.
0: Na ulicy.
3: Jasne samochody.
0: Dobrze. Przymiotnik.
3: Jezusie.
2: No. Nie, to nie przymiotnik. Choć na J.
3: Jajkowy.
0: Może być. Aktorka.
3: Joanna Brodzik.
0: Hej.
2: Zawodu nam zabrakło, a to na przykład jubiler mógł być.
3: Jubiler, no przecież chyba jedyny.
2: Ale chyba tak pani trochę wymyślała sobie. No,
0: nie, ale jasny samochód na ulicy jak najbardziej.
2: Tak, kreatywność tak. Też się liczy. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Jadwigo, że jest z nami pani od samego rana. Mamy nadzieję, że będzie pani do wieczora. Dzisiaj jest piątek, więc dzień zakończy się potańcówką z najpiękniejszymi melodiami.
0: Pani Jadwigo, jedno pani powiem. Było wesoło.
3: No właśnie, o to chodziło, żeby było wesoło.
2: Jasne, wszystkiego dobrego pani życzymy. Państwa zapraszamy na poniedziałek. Wraca Szybka Piątka. Szybka.

0: Najbardziej to mi się podoba, że Państwo mówią, no teraz do setki to już z górki. Tak, tak, tak. Radio Pogoda, pogodny poranek. Jutro obchodzi swoje dziesięciolecie, ale świętujemy już dzisiaj i pytamy Państwa, jakie Państwo mają związane z nami wspomnienia przez te 10 lat.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja obchodzę razem z Wami dziesięciolecie. Od prawie 10 lat słucham nieustannie i codziennie Radia Pogoda. Jeśli chodzi o wygrane nagrody, to właśnie pierwszą nagrodą były wczasy w Dolinie Charlotte. Bardzo było fajnie, przyjemnie, wesoło.
0: Tak.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Oby tak dalej radio to grało.
2: I przypomniała mi się ta cudowna impreza w Dolinie Charlotte. Kiedy to było?
0: 2017. 2018.
2: 18 jakoś.
0: 2019. Znaczy w Dolinie Charlotte byliśmy raz, ale tak, wyjeżdżaliśmy.
2: Tak, tak.
0: 2017.
2: No, sprawdzimy.
0: Dawno temu, proszę Państwa. 22 444 4004. Jakie wspomnienia związane z pogodnym porankiem Radia Pogoda z Zygmuntem i ze mną Państwo mają?

0: Autopromocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Została ostatnia reklama.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.34, czyli za 26 minut, godzina 9. Czy wiedzą Państwo, co to są ignoble?
1: Oczywiście, że wiedzą, wszyscy wiemy. To są takie nagrody za doświadczenia, za opracowania, które na pierwszy rzut oka i ucha wydają się kompletnie absurdalne.
0: Dziwne.
1: Ale na drugi i trzeci już mają sens.
0: Może to nie jest takie głupie.
1: Czyli to, co zapowiadałam zaraz po 8, będzie o smarkaniu.
2: No właśnie, bo te nagrody zostały rozdane. A propos smarkania, bardzo proszę, dziedzina medycyna. I tutaj właśnie Ig Noblem, badacz z Japonii, został uhonorowany za badanie, jak wydmuchać nos. Badanie aerodynamiczne wydmuchiwania nosa.
0: Jeżeli, to ważne jest.
1: Jeżeli jest do tego instrukcja obsługi, to każdy rodzic, który ma małe dziecko i mówi dmuchaj, a dziecko... Ale nie ustami, nosem dmuchaj. Więc taka instrukcja obsługi genialna.
2: Słuchajcie, są też inne kategorie. Pokojowy Ig Nobel,
0: tak,
2: za udowodnienie, że cenimy przyjaciół złośliwych wobec osób, których nie lubimy.
1: A to bardzo mi miło. A to bardzo mi miło.
0: Co tam jest?
2: Na Nobel z fizyki za teoretyczne i eksperymentalne próby zaprojektowania pisuaru zapobiegającego rozpryskom.
1: No to panowie.
0: Dobre.
2: I nowa kategoria się pojawiła. Tak? Gleboznawstwo. I tutaj mamy nagrodę za zakopanie w ziemi 1000 par majtek w ponad 25 krajach i wykopanie ich po 2 miesiącach.
1: A to po co? Co?
2: Nie wiem.
1: Aha.
0: Ale czy znaczy, że co?
2: Nie wiem.
1: Okaże się na drugi lub trzeci rzut oka i ucha.
0: Nie wiem. Dobra, to ja Państwu powiem o naszym udziale w Ig Noblu, a jest taki. Otóż banknot o nominale 100 bilionów dolarów. Zimbabweńskich oraz specjalną figurkę wygrała grupa naukowców z Polski za badanie, które dowiodło, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
1: Ojejku, która to 8.36, dobra, nastolatki w szkole. To Państwo mogą potwierdzić, czy tak jest rzeczywiście, czy może nie, ale skoro nagroda była, to chyba... Dobra, nie będziemy wąchać, będziemy słuchać.
0: Ale my wszystkim absolutnie laureatom gratulujemy. To są historyczne i ważne odkrycia. Kochani, możecie być dumni.
1: Bo my jesteśmy z was.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 17 minut godzina 9. Dziś u nas Wigilia, proszę Państwa.
1: Tak, bo to jutro stuknie nam dziesiąteczka, ale ponieważ to dzisiaj spotykamy się w pogodnym poranku Radia Pogoda, dziesiąteczka pogodnego poranka w kształcie Zygmunt Heiser, Asia Kruk oczywiście, bo to sobie właśnie świętujemy. Pytamy Państwo, z czego nas Państwo zapamiętali, jakie Państwo mają z nami wspomnienia z tej dekady ostatniej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak nam się kojarzy Radio Pogoda. Mnie się kojarzy bardzo dobrze, gdyż w styczniu przeprowadziłam się do nowe mieszkanie. Mąż znalazł na antenie Radio Pogoda i słuchałam tego Radio Pogoda, będąc w ciąży. A dziś mam właśnie na rękach Grzesia, który skończy 7 miesięcy. Także jest chyba na Państwa najmłodszym słuchaczem. Serdecznie pozdrawiam. Dorota.
0: Oj, Pani Doroto, gratulujemy. Dumni jesteśmy i pozdrawiamy Grzesia.
1: Mamy dzieciaczka. Proszę go ukochać od nas. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Czekamy na kolejne Państwa wspomnienia.
3: Radio Pogoda.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wygenerowano z AI.

0: promocję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Reklama.
2: Drogowskaz. Radia Pogoda.
5: Przypominamy, że na ulicy Guderskiego w Gdańsku zmieniła się organizacja ruchu. Powodem są prace przy budowie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych przy przystanku Baśniowa i przy ulicy Guderskiego 17. Musicie liczyć się z ruchem wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną. Prace mają zakończyć się około 30 września.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 9. Obiecaliśmy, że wpadnie. Proszę bardzo, wpadaj i zapowiadaj, Robercie.
1: Dzień dobry, Joanno, Zygmuncie.
2: Dzień dobry.
1: A wiecie, że będę w sobotę i w niedzielę?
0: No,
1: wiecie. Wiecie, bo to już 10 lat prawie. Oczywiście bardzo za wami tęskniłem, ale też tęskniłem za naszymi słuchaczami. Już nie mogę się doczekać tych... No, piękne momenty i piękne wzruszenia. Także już niebawem. Do zobaczenia, zapraszam.
0: No, zapraszamy.
2: Do usłyszenia, do zobaczenia. To jutro i pojutrze.
0: Od 10 do 14 koncert życzeń Roberta Janowskiego, bo wróciła tak zwana jesienna ramówka, a za chwilę wracają wiadomości też o 9. Michale.
3: No i taka sytuacja. Przychodzi wnuczek do babci i tak sobie rozmawiają i babcia mówi, a wiesz, to kiedyś to tam mój tata coś tam zrobił, a tata mojego taty i coś tam, coś tam. No i ten wnuczek myśli sobie, a może bym rozrysował drzewo genealogiczne całej rodziny.
0: O.
3: No i tak zaczął rysować, że wyszło mu ponad 40 tysięcy osób.
0: O! I o tym
3: taka sytuacja, ta historia w wiadomości.
0: Tego trzeba posłuchać. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
9: Stokrotka.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
16: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
17: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
16: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
17: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
15: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
0: Reklama.
7: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jakie państwo mają związane wspomnienia z pogodnym porankiem? Bo jutro stuknie nam 10 latek. Wrócimy do tego na pewno po godzinie 9, a teraz wiadomości.
18: Jest decyzja sądu w sprawie aresztowań w aferze Zonda Krypto. Ela podpowie studentom, jaki kierunek wybrać, czym jest Ela, o tym za chwilę. W wiadomościach też mieszkaniec San Marino, który odtworzył drzewo genealogiczne całej ludności.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
7: Wow, Michał Pierzchała.
18: Jest zgoda sądu na aresztowanie trzech osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto i zaginięcia twórcy giełdy Sylwestra Słuszka. To informacja sprzed chwili. Śledczy zarzucają im między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie mienia i działanie na szkodę spółki, mówi prokurator Anna Adamiak.
20: Prokurator, oceniając materiał dowodowy i treść złożonych wyjaśnień, uznał, że jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
18: No i to właśnie się przed chwilą zadziało. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Tymczasem dziś Sejm podejmie trzecią próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. To ostatnia szansa, by opozycja zachowała twarz, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: Jeśli podtrzymane zostanie weto prezydenta przez opozycję, nie pomogą go odrzucić i wprowadzić regulacji i ochrony obywateli, finansów polskich rodzin, pokażą, że afera Zonda Krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
18: O ponowne głosowanie nad prezydenckim wetem przed tygodniem zaapelował premier. Donald Tusk tłumaczył to ujawnieniem kolejnych informacji w sprawie afery Zonda Krypto. Na Lubelszczyźnie powstał żłobek z nowym, spełniającym wszystkie normy, schronem. To placówka w Woli Uchruskiej przy granicy z Ukrainą. Żłobek powstał z pieniędzy z programu Aktywny Maluch, a pod nim miejsca ukrycia sfinansowane ze środków na ochronę ludności, mówi wójt Jacek Kozyra.
22: Dużo więcej byśmy musieli pokryć nakładów, jeżeli byśmy chcieli nawet, nie wiem, w budynku szkoły w piwnicy zrobić takie miejsce ukrycia. Wiadomo, że ta sytuacja za wschodnią granicą jest taka, a nie inna, że my tutaj jesteśmy gminą też przygraniczną.
18: Schron pod żłobkiem jest przygotowany na 150 miejsc, ma specjalną wentylację czy zabezpieczenia przeciwodłamkowe. Jaki kierunek studiów najszybciej zapewni pracę i na jakie zarobki można po nich liczyć, mogą dowiedzieć się maturzyści z platformy ELA. To inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Młodszego, które chce, aby wybory młodych ludzi co do ich edukacji były w pełni świadome. Ogólnopolska kampania pod hasłem Zanim wybierzesz studia, zapytaj Elę zaczęła się w Gdańsku. Paweł Radzewicz.
2: Platforma Ela, czyli ekonomiczne losy absolwentów, powstała na bazie danych milionów Polaków, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
3: Danych realnych tych absolwentów, którzy ukończyli do tej pory studia, których losy znamy.
2: Znamy też ich zarobki i czas, jaki minął od zdobycia dyplomu do podjęcia pracy.
3: Jakie studia skończyli, jakie kierunki skończyli, gdzie teraz pracują i na końcu ile zarabiają. Więc pełna informacja dla przyszłych studentów, którzy będą chcieli studiować na określonych kierunkach.
2: Przygotowania do matury i trudnych decyzji, w których pomóc może Ela, rozpoczęło 380 tysięcy uczniów.
18: Mieszkaniec San Marino, najstarszej na świecie istniejącej republiki, odtworzył drzewo genealogiczne całej ludności tego małego państwa położonego na obszarze Włoch. Punktem wyjścia rekonstrukcji były opowieści jego babci, a to przerodziło się w pasję do genealogii i projekt poświęcony pamięci całej wspólnoty. W ciągu ponad 10 lat poszukiwań i badań mężczyzna zrekonstruował drzewo genealogiczne, które łączy ponad 42 tysiące osób. Analizował spisy ludności, księgi urodzeń, zgonów i akty małżeństwa, nekrologii, dokumenty historyczne, archiwów z San Marino i Włoch. Odwiedził także liczne cmentarze, czasem zlecał analizę DNA. Przekonuje, że jego pasja zrodziła się z pragnienia odkrywania własnych korzeni i z ciekawości, którą zaszczepiła w nim jego babcia.
4: Moja babcia też opowiada bardzo interesujące rzeczy. Jakby ten młody człowiek się nudził, to zapraszam do Bielawy. Jest dużo do zrobienia.
18: A wiesz, to na całą Polskę wtedy się zadzieje.
4: Będzie miał dużo pracy po prostu.
19: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
23: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Dalej gra również GKS Tychy po wygranej nad ŁKS-em Łódź 1-0 i niespodziewanie Awia Świdnik, która pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. A w piłkarskiej ekstraklasie zaległości odrabiali Pucharowicze. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i wciąż jest ostatni w tabeli. A na jej czele jest teraz Lech Poznań, bo wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Iga Świątek nie zwalnia tempa w swoim drugim meczu na US Open. Znów wygrała gładko, tym razem z Dadią Podorowską z Argentyny 6-3, 6-2. Jutro w trzeciej rundzie zagra z Czeszką Marię Bołskową.
19: Pogoda.
18: Najpogodniej będzie dzisiaj w południowej połowie kraju. Z kolei opady deszczu możliwe w północnej części, a na wybrzeżu miejscami burze. Na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na wybrzeżu, przez 22 stopnie w centrum do 26 stopni na południu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali. To już nisko i dalej w ciągu dnia będzie spadać.
19: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
24: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heizer.
24: Jasia Kruk, przypominamy, dziś jest piątek, mamy 4 dzień września, 247 dzień roku. No i przed nami jeszcze 18 dni kalendarzowego lata.
4: Koniec.
24: No.
4: Ale przepraszam, to ja jestem od narzekania na koniec lata.
24: Przepraszam.
4: Także proszę Państwa, no.
24: Jest lato i cieszmy się z tego. Dziś imieniny obchodzą Ida, Iwona, Julian, Katarzyna, Lilianna, Maria i Przemysław. Wszystkiego dobrego.
4: Państwo wspominają dekadę z Pogodnym Porankiem Radia Pogoda. Za chwilę do tego wrócimy, a teraz no proszę, jakby Państwa było mało lata, to Summer in the City, The Loving Spoonful już teraz w Pogodnym Poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po godzinie 9. Dziś w przeddzień jubileuszu, bo to jutro przypada dziesięciolecia, dzwonią Państwo ze swoimi wspomnieniami
1: dotyczącymi pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Andrzej z Piaseczna. No to w takim dniu muszę zadzwonić z gratulacjami i serdecznymi życzeniami na następne 90, czyli razem w sumie 100 lat dla audycji, którą bardzo lubię, którą słucham niemal od początku, którą mam osobiste kontakty, osobiste znajomości. Mieliśmy okazję kilkakrotnie z prowadzącymi się spotkać. Uczestniczyłem w konkursach z różnym zresztą skutkiem. Jestem wiernym słuchaczem i takim słuchaczem pozostanę, chociaż zestarzałem się już aż o 10 lat w tym czasie. Pozdrawiam i prowadzących, i słuchaczy Radia Pogoda.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Szczęśliwi czasu nie liczą.
1: Nikt się tutaj nie starzeje. Wręcz młodniejemy wszyscy, co będą Państwo mogli zobaczyć na takim spektrum zdjęć z ostatnich 10 lat. Ale to jutro w naszych mediach społecznościowych. Dzisiaj pokazujemy się z pięknym ciastem, no i z Państwa wspomnieniami też. Proszę tam dopisywać swoje albo dzwonić w tej sprawie.

0: 19, no prawie 20 minut po 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. 10 lat to szmat czasu, tyle właśnie pogodny poranek w kształcie Zygmunt Heizer, Asia Kruk istnieje już na antenie Radia Pogoda. Państwo wspominają różne z nami zdarzenia, spotkania i nie tylko, słuchamy.
1: Witam serdecznie, tu Andrzej Madej z Bydgoszczy. Pamiętam wszystko, co z wami przeżyłem. Pierwszy raz to wygrałem paczkę kawy z dedykacją od was, a drugi raz pięć moich utworów pani Asia puściła, ulubionych. Pozdrawiam wszystkich, bo jesteście najlepszym radiem. Ja już mam 73 lata, skończyłem w styczniu i takiego radia jeszcze w Polsce nie było, jak to, że można było sobie porozmawiać, zadzwonić. Pierwsze takie radio jest wasze. No. Mm-hmm. Wasze, nasze, no to ja już uważam to jako nasze.
0: I dokładnie, bardzo dobrze. Bardzo serdecznie dziękujemy. A tak, świetnie. A propos, moje najpiękniejsze melodie, no audycja właśnie z udziałem słuchaczy wraca i już w najbliższą niedzielę od 14 do 16 znowu się spotkamy.
2: A kto tam będzie?
0: Pani Hania.
2: Pani Haniu, proszę się przygotować.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartek.

0: Czy on nie?
1: Ja bym...
0: Siedzi i gapi się w noc.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zbliża się 9:30, 10 lat minęło jak okamgnienie.
3: Znaleźliśmy taką informację, że to cynowa rocznica, Zygmuntowi się nie podoba, że ta cyna jakaś taka cyna. No można być
2: cynowa,
3: uczulonym na...
2: Cynowa czy stara to nie ma znaczenia.
3: Masz rację, oczywiście. Państwo, przepraszam, państwo telefonują na temat wspomnień, jakie mają państwo związane z pogodnym porankiem.

0: artystka Chryń. Niezwykła artystka, która zaśpiewała piosenki z nowego przedstawienia muzycznego Teatrze Roma Bajobongo. No była cudowna, wspaniała, czarująca. Dziękuję. Kłania się Roland z Warszawy.
1: Bardzo dziękujemy za to wspomnienie, panie Rolandzie. Pamiętam, że myśmy drżeli, spadnie deszcz, czy nie spadnie.
2: Coś tam pokropiło, ale generalnie zawsze mamy szczęście i mamy nadzieję, że takie szczęście będzie też za tydzień, ponieważ warszawskie Dni Seniora 12 pod Pałacem Kultury, ale w nowym miejscu, bo to będzie na tak zwanym Placu Centralnym.
1: Tak jest.
2: Bardzo serdecznie państwa zapraszamy, wszystkich na pewno państwo trafią, będzie odpowiednio głośno i odpowiednio będziemy dawać znać i pani Anna Chryń też będzie w nieco innej roli, bo poprowadzi dla słuchaczy Radia Pogoda piękne karaoke. Więc gorąco państwa zapraszamy. Zresztą dzisiaj jesteśmy zobligowani do tego, żeby państwa na obrazie też do tego zaprosić, czyli będzie nagrywany specjalny film z naszym zaproszeniem. No to proszę zaglądać w media społecznościowe i na stronę www.radiopogoda.pl. Tam także cały program Warszawskich Dni Seniora, które już za tydzień.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:36. Panowie, proszę się przedstawić.
1: Krzysztof Szewczyk.
2: Włodzimierz Siędarski.
3: Wojciech Pianowski.
4: Czyli... Skąd my panów znamy?
0: A, świnki trzej.
1: Przede wszystkim posuńcie się, dajcie nam miejsce.
0: No proszę, proszę.
1: Będziemy grali, będziemy rozmawiali, będziemy dzwonili do różnych naszych znajomych, ludzi znanych.
3: Narzucali im głowę będziemy.
1: Tak, w życiu osiągnęli wiele i pytali, kim byś była
3: lub był.
1: Kim byś była, Asiu, albo kim byś był, Zygmuncie, gdybyś nie była, Asiu, albo byś nie był, Zygmuncie, tym, kim jesteś.
3: A ja to staram się już tydzień, bo on mi tydzień temu o tym powiedział, przemyśleć, jak to można tak powiedzieć, żeby nic nie można było zrozumieć.
2: Albo tak powiedzieć, żeby nic nie powiedzieć.
3: To też dobrze, ale to jest inny zawód.
2: A, to polityka.
4: No panowie, słyszymy i widzimy w świetnej formie.
5: Tak.
4: No to zapraszamy na jutro 14:16, Świnki 3 w Radiu Pogoda, ze wszelkimi atrakcjami, żeby nie powiedzieć konsekwencjami.
6: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
0: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 13 minut, godzina 10. Z czego ty się tak śmiejesz? No nie wiem.
1: Z kuminka w Bytomiu. Ale proszę Państwa, nic na razie nie możemy powiedzieć. To jest związane z nagrodami, które niebawem będziemy mieć dla Państwa, ale jeszcze nie w tym tygodniu. To jeszcze nic nie mówimy. Czyli wiemy, ale nie powiemy.
0: No tak, ale możemy powiedzieć, że w studiu pojawił się...
1: Możemy.
0: Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry,
2: Dzień
1: Piotrze.
2: Dobry. A mówiliście o Gwieździe Najpiękniejszych Melodii, czy nie? Bo na stronie
0: cały czas
2: jest.
0: Mówimy.
1: Ach tak, już się pojawił ten komunikat rzeczywiście na Facebooku i na stronie Radia
2: Pogoda. Od
1: poniedziałku. Proszę Państwa, jak Państwo jeszcze tam nie zaglądali, to na razie proszę nie zaglądać, tylko posłuchać Piotra Sforakowskiego, bo zapewne...
2: Proszę zaglądać, oczywiście, że tak. Tam jest wyraźnie napisane, że to Krystyna Giżowska.
0: I wszystko zdradziłeś.
1: Ale zdrada. Jest piątek, proszę zostać z Piotrem po godzinie 10. Będzie fajnie, będzie ciekawie. Będzie spotkanie z Wiktorem?
2: Oczywiście, 10:30.
1: No i ekstra, to czekamy na to wszystko.
0: Zapraszamy i dziękujemy.
1: W poniedziałek się słyszymy, proszę Państwa. Jutro, przypominamy, stuknie nam 10:00 pogodnemu porankowi. Proszę oglądać nasze media społecznościowe. Mamy tam wiele dla Państwa. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.

0: małą chwilę.
1: Autopromocja.
2: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
3: Jestem.
2: Szewczyk?
4: Obecny.
2: Ziętarski? Ziętarski.
5: No jestem, no.
2: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
6: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Cała sala będzie śpiewać z nami i Jerzym Połomskim za kilka minut, a potem zespół Stare Dobre Małżeństwo przypomni jedną z piosenek Edwarda Stachury. Opadły mgły, wstaje nowy dzień. Teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
2: Wiadomości z Gdańska.
17: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Sąd apelacyjny w Gdańsku uznał Wojciecha Olszańskiego, pseudonim Jaszczur, za winnego nawoływania do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej. Złagodzono karę z 2 lat do 1,5 roku ograniczenia wolności. Olszański ma wykonywać 20 godzin pracy społecznych miesięcznie. W Gdańsku powstały 2 nowe żłobki, a 2 kolejne są rozbudowywane. Miejskie placówki są bezpłatne, a po stronie rodziców pozostaje koszt wyżywienia, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
18: Tutaj dietetycy, kucharki przygotowujące jedzenie na miejscu, bo to jest coś bardzo ważnego. Myślę, że to jest też wielka zaleta właśnie gdańskich żłobków, że są wyposażone w kuchnię.
17: W gdańskich żłobkach powstało łącznie 550 nowych miejsc. Z kolei na Uniwersytecie Gdańskim ruszyła kampania Zanim wybierzesz studia, zapytaj Elę. A Ela to system, który pozwala maturzystom sprawdzić zarobki absolwentów różnych kierunków. Dodam, że maturę w przyszłym roku ma zdawać około 386 tysięcy osób. Za godzinę powiem za to nieco więcej o wydatkach na tegoroczne korepetycje.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
17: Sporo słońca, ale też i sporo chmur i nadal możliwe przelotne opady deszczu przez cały dzień. I tak będzie wyglądała dzisiaj pogoda w Gdańsku. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 stopni. Wiatr mamy nieco silniejszy i on nam będzie troszeczkę dokuczać. Mamy również niskie ciśnienie, więc warto sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. W weekend prognozowana jest podobna aura, z tym, że w sobotę może nawet zagrzmieć, a początek przyszłego tygodnia wygląda podobnie.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
16: Dzień dobry. Dzisiaj licznik, czyli odliczanie do różnych wydarzeń związanych z Radiem Pogoda trochę wcześniej niż dotąd. Za kilka minut, no bo za kilkanaście minut czeka nas pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie z Wiktorem Niedzickim, a jakieś 10 minut później, czyli około 10:30, pierwszy w tym sezonie odcinek cyklu Technicznie Proste. A teraz chyba nam wszystkim należy się porcja najpiękniejszych melodii. Na początek Jerzy Połomski i muszę tu dodać, że do wystawy jemu poświęconej w Opolskim Muzeum Piosenki też odliczamy. Jej inauguracja już 19 listopada.
19: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał hiszpański walc.

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał.

Piękna melodia w wykonaniu orkiestry Glena Millera w Radiu Pogoda In The Mood, a teraz pora na odliczanie. Do finału krakowskiego wydarzenia Miss Kultury 60+, zostały jeszcze 23 dni, ale zgłaszać się można do tego wydarzenia jeszcze tylko dziś, jutro i pojutrze. Bardzo szczegółowo piszemy o tym wydarzeniu na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. Do początku warszawskiej Olimpiady Seniorów zostało 15 dni, a do jej uroczystego zakończenia połączonego z wręczeniem medali i innymi atrakcjami 22 dni. Wszystkie informacje są oczywiście na naszej stronie radiopogoda.pl. Inauguracja wrocławskich Dni Seniora nastąpi dokładnie za 2 tygodnie, 18 września i Radio Pogoda zainauguruje je razem z Państwem na wrocławskim Rynku i Placu Solnym, a warszawskie Dni Seniora zainaugurujemy już za 8 dni, czyli w przyszłą sobotę na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki. No i oczywiście o wszystkich planach związanych z tymi wydarzeniami oraz szczegóły tychże wydarzeń opisujemy na radiopogoda.pl. Licznik wróci w poniedziałek, ale już troszkę w innej formie, nie będzie już tak zbiorczo, za to pojawi się więcej szczegółów. A teraz pojawiają się dźwięki przeboju Piotra Szczepanika Goniąc Kormorany.

0: wrzesień w kalendarzu. W studiu Radia Pogoda w piątki pojawia się Wiktor Niedzicki. Dzień dobry, Wiktorze.
1: Dzień dobry. Właśnie sprawdziłem dziś w kalendarzu,
0: tak,
1: że to już ponad 4 lata, kiedy mam przyjemność opowiadać słuchaczom Radia Pogoda technicznie proste, czyli bardzo różne rzeczy.
0: Czyli jubileusz.
1: No, jeszcze do jubileuszy takiego okrągłego to troszkę brakuje.
0: O czym dzisiaj będziesz opowiadać?
1: A dziś będzie o broni dźwiękowej.
0: Broń dźwiękowa. Za 10 minut mniej więcej w Radiu Pogoda. Wiktor Niedzicki w cyklu Technicznie Proste.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: technicznie prosta w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim słuchaczom Radia Pogoda, Wiktor Niedzicki. Trąby jerychońskie. No pewnie część słuchaczy pamięta tę opowieść o zniszczeniu murów Jerycha przez kapłanów, którzy okrążali miasto stowarzyszeniem dźwięku trąb. A po 7 dniach mury się rozpadły. Czy można zburzyć mury dźwiękiem? No na współczesnym polu walki można wykorzystać wszystko. Także dźwięki i tak zwaną energię skierowaną. Już dziś policje ponad 100 krajów na całym świecie wykorzystują urządzenia akustyczne dalekiego zasięgu, które stanowią rodzaj broni sonicznej. Ogromne natężenie dźwięku i skupienie go w takiej wąskiej wiązce powoduje, że skuteczne działanie sięga nawet 5 kilometrów. A dzięki temu można wysyłać komunikaty głosowe, ale także dźwięki, które wywołują, to ładnie się nazywa, silny dyskomfort i dezorientację. U osób, które znajdują się w zasięgu tej broni, może pojawić się ból, nudności, migrena, ale czasem także uszkodzenia słuchu. Po raz pierwszy broń została zastosowana przeciw somalińskim piratom, którzy próbowali opanować statek handlowy. A bardzo szybko policje w wielu krajach zaczęły stosować taką broń także przeciw demonstrantom. Oczywiście szybko pojawiły się wojskowe odmiany tej broni. No nie potrzeba rozlewu krwi, nikt nie ginie, no choć może stracić słuch, ale żołnierze przeciwnika tracą orientację i odczuwają różne dolegliwości. No, jak widać, na razie dźwięki nie służą do kruszenia murów, ale w przyszłości, kto wie?
2: Kto wie. I nie chodzi wcale o takie zwykłe hop, hop.
1: Nie, na pewno nie.
2: Wiktor Niedzicki, technicznie proste w Radiu Pogoda. Kolejne spotkanie z Wiktorem za tydzień, o tej samej porze.
0: Technicznie proste w Radiu Pogoda.

Jacek Lech nagrał piosenkę Warszawa jest smutna bez ciebie na swoją drugą płytę solową Bądź szczęśliwa w 1974 roku. No ale komu ja to mówię? Przecież Jacek Lech to jeden z Państwa ulubionych wokalistów polskich. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę w piosenkach zespołu The Arches, Hanny Banaszak i Jana Wojdaka z Wawelami.

0: autopromocja.
1: Każda wielka piosenka ma swoją niezwykłą historię. Niektóre rodziły się z miłości, inne z tęsknoty. Wszystkie na zawsze zapisały się w sercach słuchaczy. Już od 7 września ich sekrety poznamy z pierwszej ręki. Kto zostanie nową gwiazdą cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda? Szczegóły już wkrótce.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
8: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
9: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku. Jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis, 4 na osobę. Kaufland.
15: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Mamo, gotujemy się na bitki?
17: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
18: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
19: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Została ostatnia reklama.
20: Znowu niespodzianka?
21: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
22: Skąd ta piana, kochanie?
21: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.

0: już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
4: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Została ostatnia reklama.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
11: Właśnie mija 11, więc przed nami w Radiu Pogoda Wiadomości, a po nich najpiękniejsze melodie pojawią się w dwóch legendarnych piosenkach. Wielkim przeboju Maryli Rodowicz Małgośka i rock'n'rollowym standardzie Gina Vincenta Bebop Lula.
12: Wiadomości z Gdańska.
13: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił decyzję o umorzeniu sprawy 3 byłych przedstawicieli Lasów Państwowych. Przypomnę, że zarzucano im przekroczenie uprawnień przy próbie sprzedaży kilku mieszkań w Gdyni. Sprawa wróci do Sądu Rejonowego Gdańsk Południe. Wrzesień oprócz powrotu do szkoły oznacza też wydatki na korepetycje. Według GUS rodzice dzieci z podstawówek wydają na nie średnio 249 zł miesięcznie. W przypadku uczniów szkół średnich jest to około 318 zł, mówi Krzysztof Jedlak z GUS.
14: Jeżeli weźmiemy pod uwagę zajęcia z matematyki, to średnio w całym kraju stawka w lipcu 2026 roku wynosiła od 76 do 110 zł za godzinę.
13: A drożej jest oczywiście w dużych miastach. Policjanci z Gdyni zatrzymali 32-latka podejrzanego o zniszczenie bawialni przy ulicy Wagnera. Mężczyzna miał wybić szybę i wlać do środka kwas masłowy, powodując straty sięgające 40 tysięcy złotych. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia. A za godzinę powiem więcej o niecodziennym znalezisku w gdańskich lasach.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
13: 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tyle maksymalnie mają pokazać dzisiaj termometry w Gdańsku. Będzie słońce i sporo chmur. Wciąż też możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr mamy nieco silniejszy i on nam może troszeczkę dokuczać. Niskie jest również ciśnienie. Podobna pogoda prognozowana jest także w weekend, a w poniedziałek wstępnie również możemy spodziewać się bardzo zbliżonej aury. Oczywiście również z podobną temperaturą.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Za kilka minut troszkę opowiem o naszym wrocławskim spotkaniu w ramach inauguracji Wrocławskich Dni Seniora. To za dokładnie za 2 tygodnie. No a w cyklu Pogodne Lata zajrzymy i powspominamy troszkę rok 1975. Natomiast teraz już mam dla Państwa najpiękniejsze melodie Maryli Rodowicz, Gina Vincenta i jeszcze Haliny Frąckowiak.

4 września dzisiaj. Do naszego spotkania w Warszawie przed Pałacem Kultury zostało jeszcze 8 dni, do wrocławskiego 14 i podczas inauguracji wrocławskich Dni Seniora odbędzie się prywatka Radia Pogoda, czyli potańcówka połączona z koncertem Gwiazdy. Tą gwiazdą będzie słyszana przed momentem Halina Frąckowiak. Ta piosenka również pojawi się podczas jej występu, a oprócz naszej obecności na Placu Solnym i Rynku będą też inni stowarzyszenia, fundacje, różne organizacje, których oferta skierowana jest no nie tylko do seniorów. Samo określenie jarmark międzypokoleniowy na to wskazuje. No i we Wrocławiu jak co roku odbędzie się Marsz Kapeluszy, który będzie jednym z najważniejszych punktów tej inauguracji, bo odbędzie się już po raz, no nie wiem, nasty. I nie tylko seniorzy mogą w nim brać udział. Organizatorzy zachęcają tylko do kolorowych stylizacji z nakryciami głowy. I już można brać udział. A nawet jeżeli w samym marszu nie wezmą Państwo udziału, to w fantazyjnym kapeluszu czy nakryciu głowy innego rodzaju można z powodzeniem oklaskiwać maszerujących. Dokładnie za 2 tygodnie czeka nas inauguracja wrocławskich Dni Seniora. Na pewno przyjadą na nią osoby z całego Dolnego Śląska, z Opolszczyzny, Wielkopolski również, więc zanim się Państwo pojawią na wrocławskim rynku i Placu Solnym, warto poczytać o atrakcjach, które tam Państwa czekają. Piszemy o nich na stronie radiopogoda.pl, a to jest przypomnienie o Edwardzie Hulewiczu w rocznicę jego odejścia.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Marka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Mignął mi na korytarzu, więc wybiegłem za nim i teraz siedzi przede mną. Witam cię, Robercie.
1: Piotrusiu.
0: Tak?
1: Co ty robisz w sobotę o 10?
0: No jak to co? Słucham koncertu życzeń.
1: Tak, słuchasz koncertu życzeń.
0: Tak, tak.
1: Ja jesteś bardzo miły kolega. No właśnie, to chciałem przypomnieć państwu, i że wracam z wielką radością po wakacjach, żeby być z wami już przez każdy weekend, w sobotę i w niedzielę od 10 do 14 w programie Koncert Życzeń w Radiu Pogoda. Robert Janowski, Boże. To już niedługo, ale się cieszę.
0: No niedługo, bo pierwsze po wakacjach koncerty życzeń z Robertem Janowskim w Radiu Pogoda jutro i pojutrze od 10, a ja bardzo lubię słuchać, kiedy państwo o sobie pamiętają i dobrze sobie nawzajem życzą.
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: trzeba zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Pogoda. Krzysztof Stelmaszek.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1975. To był rok premiery dwóch filmów, które obok Znachora należą do najpopularniejszych w całej polskiej kinematografii. W lutym na ekrany kin weszła Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy.
2: Karol, zakładamy fabrykę.
3: Ja nie mam nic, ty nie masz nic, a nie ma nic.
4: To razem mamy tyle, sam raz
2: tyle,
4: żeby wybudować wielką fabrykę.
3: Tak. Tak jest! Robimy!
5: Trzeba zapisać dzisiejszą datę.
1: A wraz z początkiem jesieni do kin trafił film Jerzego Antczaka Noce i dnie.
6: Zobaczysz, będą się dobrze uczyły. Nie będziesz miała z nimi kłopotu. Póki nie zaczną się kochać, póki nie zaczną szaleć.
7: Kochać, a niechże je Bóg broni. W życiu bywają noce i dnie, bywają też niedziele, tylko że one zdarzają się rzadziej niż w kalendarzach.
1: Twórców obu tych filmów nieraz doceniono nagrodami, a do filmów chętnie wracamy po dziś dzień. W marcu w Słupsku powstała pierwsza w Polsce pizzeria.
8: Nazywam się Elżbieta Barańska, jestem szefem kuchni w barze Poranek. Ten piec w ogóle już był przygotowany w 1974, a uruchomienie pizzerii nastąpiło w marcu 1975 roku. Nasz dyrektor Szołdra, świętej pamięci, pojechał do Włoch, do Mediolanu i tak mu się to spodobało, że próbował, że przyjedzie do kraju i coś takiego wymyślić u nas, bo to była nowa.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

radość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

0: Przedwojenny szlagier Eugeniusza Bodo z filmu Zabawka w bardzo powojennym, podwójnym wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego i Andrzeja Zauchy. Za chwilkę w Radiu Pogoda czerwone gitary nieco przedwcześnie powitają jesień, a potem usłyszymy piękną piosenkę z innego przedwojennego filmu Zapomniana melodia w wykonaniu Jolanty Zykun i Jana Kobuszewskiego.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
4: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała Twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Została ostatnia reklama.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Reklama.

zakręta i czar i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak bzy, piosenka

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Barbary Kraftówny i My z Tobą sam na sam w wykonaniu Olgierda Buczka. Te najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda już za kilka minut, bo teraz mija południe, więc mamy dla Państwa wiadomości.
8: Wiadomości z Gdańska.
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 32-latka, który niszczył samochody przy ulicy Dąbrowskiego w Gdyni. Mężczyzna wyrywał wycieraczki i lusterka. W ten sposób uszkodził 8 pojazdów. Usłyszał już zarzuty, za co groził mu do 8 lat więzienia. 550 dodatkowych miejsc dla najmłodszych mieszkańców Gdańska. Powstały dwa nowe miejskie żłobki, a kolejne dwa zostały rozbudowane. Rodzice mogą teraz korzystać z programów wsparcia, mówi Anna Olkowska-Jacyno, wojewoda pomorska.
10: Do 1500 zł na każde dziecko miesięcznie. Jeśli jest to dziecko z niepełnosprawnością, jest to kwota 1900 zł. I jeśli rodzice nie skorzystają z którejś z tych dwóch form wsparcia, aktywnie w domu, kwota 500 zł na każde dziecko.
9: Dodam, że miejskie placówki są bezpłatne. Na koniec ciekawostka. W gdańskich lasach odkryto dwa nagolenniki i bransoletę sprzed prawie 3000 lat. Znajdowały się one w miejscu ubiegłorocznego odkrycia 11 podobnych zabytków. Teren ten zabezpieczono, a o dalszym losie przedmiotów zadecyduje konserwator zabytków.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
9: Do końca dnia w Gdańsku możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie i słońce, i chmury, i oczywiście nadal możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą około 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Do tego wiatr mamy nieco silniejszy i niskie ciśnienie, więc można śmiało sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. W weekend prognozowana jest podobna pogoda. W sobotę możemy spodziewać się przelotnych burz, a sucho zrobi się od poniedziałku.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
7: Piątkowe popołudnie rozpoczęło się prawie przed 2 minutami, co oznacza, że do pierwszej po wakacjach potańcówki Radia Pogoda zostało 6 godzin, no bo potańcówka startuje o 18, potańcówka Radia Pogoda. Wcześniej między innymi wspomnienie Jerzego Ficowskiego, literata, ale i autora tekstów piosenek, o czym parę zdań powiem za kilka minut, a poza tym spróbuję w miarę składnie odpowiedzieć na jedno pytanie od Państwa, na pewno przed 13. Dzień dobry, Piotr Sforakowski.
8: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

Słuchaliśmy Majki Jeżowskiej, teraz powspominajmy Jerzego Ficowskiego w 102. rocznicę jego urodzin. Jerzy Ficowski był polskim poetą, eseistą, prozaikiem, tłumaczem oraz autorem tekstów piosenek, m.in. tej piosenki Maryli Rodowicz. Jadą.

To, ale Jerzy Ficowski był też znawcą folkloru żydowskiego i cygańskiego oraz badaczem twórczości Brunona Schulza i te cygańskie wozy pojawiają się raz po raz w jego twórczości. W latach 48-50 zeszłego stulecia wędrował po Polsce razem z taborami romskimi i to właśnie on jest autorem przekładu pieśni cygańskiej poetki Papuszy na język polski. Nawiasem mówiąc, w filmie Papusza z 2013 roku postać Jerzego Ficowskiego zagrał Antoni Pawlicki. W 1960 roku Ficowski zaczął pisać teksty piosenek i dość szybko stał się bardzo popularnym twórcą. Napisał na przykład Wozi wodę Jerzemu Michotkowi. Wozi woda.

No przecież cudowne to jest. Teksty Jerzego Ficowskiego nagrywali dosłownie wszyscy. Od wymienionych już artystów przez Annę German, Sławę Przybylską i Jerzego Połomskiego, aż po Michaja Burano i zespół Jumble. Dzisiaj w 102. rocznicę urodzin Jerzego Ficowskiego posłuchamy piosenki Feralna dziewczyna, którą w 1974 roku na płytę To chyba maj nagrała Anna German.

0: Piosenka powstała dla grupy The Marvelettes, ale my słuchaliśmy znacznie sławniejszej w naszym kraju, zwłaszcza prośby Beatlesów do listonosza. Za chwilkę posłuchamy Hanny Rek w piosence Ja mam szczęście do wszystkiego. Jak państwo spędzają taki dzień jak dzisiaj? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Dzisiaj piątek, czyli u mnie dzień gospodarczy.
0: No tak.
1: Ale dzięki Radiu Pogoda jakoś mi to idzie. Skupiam się na audycji i nie męczy mnie to sprzątanie, którego nie znoszę.
0: No bywa.
1: Życzę wszystkim przyjemnego weekendu z Wrocławia.
0: Wzajemnie, pani Krystyno, przyjemnego weekendu. No ale chyba jest satysfakcja, jak taki dzień gospodarczy, czyli sprzątanie się kończy i resztę dnia można poświęcić na pielęgnowanie dobrego samopoczucia, prawda? Zwłaszcza w towarzystwie Radia Pogoda, bo właśnie o takie samopoczucie państwa dbamy, grając najpiękniejsze melodie.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Mamo! Gotujemy się na bitki?
8: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
9: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
14: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
15: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
16: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Została ostatnia reklama.
19: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
20: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Irena Jerocka, co mnie w tobie zachwyciło? Mówiłem o pytaniu, które się pojawiło przy okazji mojego, że tak powiem, anonsu naszego wrocławskiego spotkania za 2 tygodnie. Oto to pytanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry z Wrocławia. Pan redaktor wspomniał o tej imprezie we Wrocławiu 18 września.
0: Tak.
1: Czy pan, panie Piotrusiu, będzie pan prowadził tą imprezę razem z panią Asią, czy pan Zygmunt? Czekam na odpowiedź. Stały słuchacz Bogdan z Wrocławia.
0: Już mówię, panie Bogdanie. Ta impreza to inauguracja wrocławskich dni seniora na wrocławskim rynku i Placu Solnym, a Asia... oczywiście prywatkę z Radiem Pogoda poprowadzą Asia z Zygmuntem. Nie śmiałbym w ogóle zastępować go bez wyraźnej przyczyny, bo jako prowadzący Zygmunt Heizer należy do klasy mistrzów. Ja raczej skupię się na rozmowach z państwem podczas tego wydarzenia, co samo w sobie także jest czynnością fascynującą, bo mogę sobie z państwem porozmawiać, uściskać rękę, no uśmiechnąć się, choćby i to samo jest naprawdę warte tej naszej wyprawy do Wrocławia. Julio Iglesias i Diana Ross teraz przed nami.

0: nie w tak jak dziś w bulwarancie wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: No, w taki dzień chciałoby się iść bulwarami i iść przez miasto nawet, jeżeli ten wyśpiewany przez Renę Rolską majowy deszcz pada we wrześniu. Wystarczy mieć parasol i można naprawdę daleko zajść.
2: Autopromocja.
3: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
4: Jestem.
3: Szewczyk?
5: Obecny.
3: Ziętarski? Ziętarski.
6: No jestem, no.
3: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i w TVP VOD.
13: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Agricole spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Została ostatnia reklama.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

człowiek już z małolata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: to promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka.
6: Dziennie niskie ceny.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Piosenkę W silną dal w wykonaniu Igi Cembrzyńskiej i Bohdana Łazuki usłyszymy za kilka minut, a potem posłuchamy przeboju Urszuli Sipińskiej. Są takie dni w tygodniu. Teraz mija 13, więc w Radiu Pogoda mamy dla Państwa wiadomości.
8: Weto prezydenckie utrzymane mimo cytowania zeznań. Ulewy i silny wiatr są ostrzeżenia pogodowe dla prawie całego kraju. Zakazy to nie wszystko. Za chwilę psycholog i obostrzenia w szkołach dotyczące telefonów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
8: Marcin Krzemiński. Sejm nie zdołał odrzucić kolejnego, trzeciego weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Nie pomogły nawet cytowane przez premiera z mównicy fragmenty zeznań z afery Zonda Krypto, w których pojawiał się m.in. były minister sprawiedliwości.
9: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
10: Tak naprawdę ten Zonda premier powinien się wytłumaczyć, dlaczego trzeci raz forsują ustawę, która jest dobra dla Zondy Krypto.
8: Odbija piłeczkę poseł PiS Andrzej Śliwka, dodając, że zdania cytowane przez premiera są wyrwane z kontekstu. Opozycja przypomina też, że to za rządów Tuska prokuratura także umarzała śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Tymczasem Sąd Rejonowy Katowice Wschód w całości przychylił się dziś do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej i aresztował dziś Annę P., Jaromira W. i Rafała Zaorskiego, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. To oznacza, że w sumie w areszcie w związku z aferą przebywają cztery podejrzane osoby. Oprócz tych aresztowanych dziś także Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Mocno powieje po południu i pod wieczór. W niemal całym kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia. To oznacza wiatr nawet do 85 km na godzinę. Spokojnie ma być tylko na południu Małopolski i Podkarpacia. Ulewy z kolei dziś możliwe na północy, na Pomorzu, w większości powiatów zachodniopomorskiego i na zachodzie warmińsko-mazurskiego. I tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Podejrzane przedmioty znalezione koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec to urządzenia wyrzutowe. Są podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim, gdzie sparaliżowano kilka bloków elektrowni, podała policja. Śledczy poszukują mężczyzny, który w liście przyznał się do czynu. Jak informują media, motywem miała być walka z paliwami kopalnymi. To nie jest magiczna pigułka, która poprawi skupienie dzieci i ich oceny, mówią eksperci o zakazie używania telefonów w szkole. Może pomóc w budowaniu relacji na żywo, ale sam nie wystarczy, mówi psycholog Hubert Szymczak.
11: Przydałaby się edukacja cyfrowa, bo po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia, a sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać.
8: Zakaz obowiązuje w szkołach podstawowych, w średnich. Kwestie używania telefonu regulują szkolne statuty. A propos nauczania, jeszcze jedna ważna wiadomość z Sejmu. Od 15 października Akademia w Płocku zmieni nazwę na Uniwersytet Mazowiecki w Płocku. Tak przewiduje ustawa, którą chwalili ponad podziałami posłowie. Teraz trafi ona do Senatu, zajmie się on nią 23 września.
1: Pogoda.
8: 17-18 stopni na wybrzeżu i na Podlasiu, 22 w centrum, 26 na południu i południowym zachodzie. Dużo chmur, może padać deszcz, na wybrzeżu możliwe burze, na południu może się jednak pojawić słońce.
1: Radio Pogoda.
7: Najpiękniejsze melodie wracają po wiadomościach Radia Pogoda. Na początek usłyszymy duet Igi Cembrzyńskiej z Bohdanem Łazuką, a po jednej z najpiękniejszych melodii Urszuli Sipińskiej pojawi się nawet tercet. Jaki? No tym razem nie egzotyczny, albo egzotyczny inaczej, ale o tym sam tercet opowie. Za kilka minut dosłownie. Piotr Sworakowski, dzień dobry.
12: Zakłada suknię cienką.
13: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
12: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
13: Dla kochanka.

0: Uprzedzałem, że teraz będzie tercet, a ze mną to nawet kwartet, ale chodzi o tę trójkę i o ich jutrzejszy program i o to, czego się po nim spodziewać. Dobrze państwo odgadli, w studiu Radia Pogoda pojawiły się Świnki 3, czyli...
1: Wojciech Pianowski,
2: Krzysztof Szewczyk,
3: Włodzimierz Ziętarski.
1: Ja mam nadzieję, że będzie odcinek na 102, czyli dlaczego? Super, bo jest 102.
3: Aha.
1: I będzie Inspektor Oko, będą limeryki, super. Państwo to bardzo lubią. Piszą do nas pani szczególnie z Wrocławia.
2: Piotrze, a tak. Ty, pogodowy Łotrze, czy nas słuchasz?
0: Ależ oczywiście, Krzysztofie.
1: No to słuchaj dalej.
3: Wiecie, co będzie jeszcze? Rozmowa z Malapetą.
1: Z czym?
3: Z Malapetą.
1: Z Malapetą.
3: Tak.
2: Teraz Wolek sam się reklamuje.
1: Da, Malapeta,
2: no,
1: to ja wiem, co
2: no
1: to jest.
3: Dlatego ze mną porozmawiasz.
1: Z tobą będę rozmawiał.
0: Tak. Panowie, wszystko będzie się dziać w Radiu Pogoda jutro od 14. A gdyby państwo mieli jutro inne plany, to zawsze można potem sięgnąć do archiwum naszych audycji na stronie Radia Pogoda, radiopogoda.pl i tam posłuchać sobie całego programu, który pojawił się właśnie w naszym archiwum zaraz po jego jutrzejszej emisji między 14 a 16.

0: Niedziela będzie dla nas. Tak było, kiedy szkoła i praca zajmowały nam 6 dni w tygodniu. Teraz już chyba wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że i sobota, i niedziela będą dla nas. Będzie czas, żeby posłuchać koncertów życzeń Roberta Janowskiego w sobotę i w niedzielę między 10 a 14. Jutrzejszych Świnek 3 od 14, czy niedzielnych atrakcji od rana. Lalki w interpretacji Wojciecha Masiaka od 8, a od 14 do 16 moich najpiękniejszych melodii. Asi Kruk z udziałem słuchacza bądź słuchaczki należącego do klubu pogodnych ludzi.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna.

że miała suknię, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

0: Silence is Golden to grupa The Tremolos, czyli milczenie jest złotem. A ja jednak coś powiem. Pani Krystyna z Wrocławia mówiła przed 13, że dla niej piątek jest dniem gospodarczym. Okazuje się, że takich osób jest więcej, no bo przecież od czasu do czasu po prostu trzeba posprzątać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Jak przebiega dzisiejszy dzień? No to co miałem zrobić dzisiaj, dzień gospodarczy, zrobiłem wczoraj. Taką zasadę przyjmuję. To, co masz zrobić dzisiaj, zrób wczoraj.
0: Sprytne.
1: No i zrobiłem. Dzisiaj mogę słuchać spokojnie pana Piotra i wspaniałej muzyki Radia Pogoda. Dobrego dnia, dobrego weekendu życzę Zbyszek z Zrzeszowa Mazowieckiego.
0: Wzajemnie życzę wszystkiego dobrego, panie Zbyszku. No ale ten dzień gospodarczy w czwartek to trochę tak, jakby pan plan przed terminem wykonał. Chyba należy się medal. A teraz jeszcze jedna sprawa, o której już państwo mogą przeczytać na naszej stronie radiopogoda.pl. Co jakiś czas anonsujemy państwu gwiazdę, która potem opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach na antenie Radia Pogoda. Sama je wybiera, więc opowieści bywają bardzo osobiste. I tym razem gwiazdę usłyszą państwo już dzisiaj po południu, bo Krystyna Giżowska będzie w Radiu Pogoda dzisiaj współprowadzącą popołudniowy program od 14, razem z Moniką Tarką oczywiście. Także od dziś przez kilka następnych tygodni warto mieć wolne popołudnia, żeby słuchać opowieści Krystyny Giżowskiej o jej piosenkach. Na przykład o tej, którą za chwilkę usłyszymy. Ciekawe, czy pani Krystyna dotarła kiedykolwiek do Fontainebleau, tej najpiękniejszej melodii.

0: Jambalaya w polskiej wersji jest piosenką mniej gastronomiczną niż oryginał, a bardziej osobistą dzięki oczywiście wyjątkowemu wykonaniu Anny Jantar. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wracają, między innymi w piosenkach Nila Sedaki, Hanny Skarżanki i Skaldów. O 14:00 przywitają się z Państwem Monika Tarka i Krystyna Giżowska, z którymi spędzą Państwo czas dzisiejszego pogodnego popołudnia, słuchając najpiękniejszych melodii i ich rozmowy. Ja zapraszam do Radia Pogoda w poniedziałek, jak zwykle od 10:00.
1: Reklama.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
16: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
15: Znaczy, Frosta kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
18: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
21: Została ostatnia reklama.
22: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
23: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
24: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
23: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
25: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: Reklama.

przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
8: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. A ja zapraszam na wyjątkowe dzisiaj naprawdę popołudnie z Radiem Pogoda, bo nie będę dzisiaj sama. Szczegóły już za chwilę, a na razie najnowsze wiadomości. Jest 14.
9: Za chwilę przeprawiające o ból głowy prognozy cen paliw. Potem Niemcy i kolejne próby sabotażu. Będzie też US Open i kolejne wyzwania Igi Świątek.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
9: Marcin Krzemiński. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. Pierwszy tydzień bez rządowego programu CPN uderzył tankujących po kieszeni. Benzyna zdrożała o ponad złotówkę, diesel o blisko 90 groszy średnio w skali kraju. A to nie koniec, bo w sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod $100 za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Ile zapłacimy w przyszłym tygodniu, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi?
10: Ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
9: Wylicza Jakub Bogucki z petrol.pl. Za to autogaz nie powinien przekroczyć poziomu 3 zł za litr. Skoro o prognozach mowa, uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dziś w niemal całym kraju. Dodatkowo na północy możliwe ulewy. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach odnajdywanych w pobliżu strategicznych obiektów. Według nieoficjalnych informacji służby znalazły urządzenie, które prawdopodobnie mogło posłużyć do odpalania ładunków wybuchowych. Przedmiot znajdował się w pobliżu stacji elektroenergetycznej położonej między Kolonią a Düsseldorfem. Cezary Jaszczyk.
11: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium, czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii. Eksperci łączą te wydarzenia z niedzielnymi wyborami regionalnymi w Saksonii-Anhalcie, w których prorosyjska alternatywa dla Niemiec może uzyskać samodzielną większość.
9: Trwają rozmowy na temat przyjazdu amerykańskich negocjatorów na Ukrainę. Do wizyty może dojść pojutrze w niedzielę. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na źródło znające najnowsze ustalenia w tej sprawie. Wcześniej rosyjskie media państwowe informowały, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą w sobotę i niedzielę Rosję i Ukrainę. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Iga Świątek pewnie przebrnęła drugą rundę wielkoszlemowego US Open. Gładko pokonała Nadię Podorowską. Teraz na jej drodze stoją już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. Michał Waszkiewicz.
12: Jutro zagra z Czeszką Marii Bouskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Qin Wenzheng, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
9: Przypomnę, że Iga wygrała wielkoszlemowy US Open 4 lata temu.
6: Pogoda.
9: 17 stopni na środkowym Pomorzu, 18 na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie, 21 na Mazowszu i na Kujawach, 23 w Wielkopolsce, 26 w Małopolsce. Zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia, w pozostałych regionach może padać deszcz, miejscami też burze.
8: Witam serdecznie w piątek, piąteczek, piątunio, 4 minuty po godzinie 14. Dzisiaj, proszę Państwa, to wyjątkowe, pogodne popołudnie na naszej antenie, dlatego że od poniedziałku pojawiać się będą najpiękniejsze melodie kolejnej wielkiej polskiej gwiazdy. Posłuchamy naprawdę bardzo dużo piosenek pewnej znanej wokalistki. Na dodatek ona dzisiaj będzie właśnie gościem Radia Pogoda. Także zapraszam serdecznie na nasze wspólne spotkanie. Już pewnie Państwo wiedzą, kto to jest, ale takie oficjalne przywitanie dopiero za moment, także no, zapraszam na dzisiejsze wyjątkowe, specjalne, pogodne popołudnie w Radiu Pogoda.
6: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, w Radiu Pogoda zapraszam na spotkanie z wyjątkową osobą, która ma na swoim koncie przeboje, które no, myślę, że większość słuchaczy Radia Pogoda zna na pamięć. Jest jedną z ikon polskiej muzyki, jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich głosów i na dodatek przepiękną, bardzo sympatyczną, niezwykle energiczną kobietą, Krystyna Giżowska. Dzień dobry, Krysiu, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, tyle pięknych słów usłyszałam na początek.
0: To tak trzeba, wiesz, początki są dobre, tak? Bo potem będzie jeszcze lepiej. Ale ujawnijmy słuchaczom, dlaczego w ogóle Ty tutaj jesteś z nami w studiu Radia Pogoda. Otóż od poniedziałku ruszają najpiękniejsze melodie. To jest cykl, który słuchacze doskonale znają, ale tym razem to właśnie Ty będziesz opowiadała o swoich najpiękniejszych melodiach. Także w ogóle bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tego programu.
1: No ja się ogromnie cieszę, bo faktem jest, że jestem okropną gadułą, więc naprawdę będziemy długo rozmawiać.
0: Bo ty przecież masz bardzo dużo piosenek w swoim repertuarze, nagrałaś mnóstwo duetów. To nie są tylko te przeboje, które my znamy i które cały czas gra Radio Pogoda.
1: No rzeczywiście przez te 55 lat, bo tak długo już jest to, co robię moim zawodem, nagrałam naprawdę wiele utworów. Szczerze mówiąc, niektóre z nich nawet zginęły gdzieś po drodze.
0: To dobrze, bo my będziemy je teraz, wiesz, odkopywać.
1: Ale to jest piękne, że można odkopać gdzieś fajne utwory sprzed lat.
0: Ale ja też przecież ci, którzy przychodzą na twoje koncerty, no bo ty jesteś cały czas aktywna, koncertujesz, też mogą usłyszeć te piosenki.
1: Fakt. Staram się, żeby moje koncerty wyglądały troszkę jak taki... Tak przedstawiam to, co na przestrzeni tych 55 lat robiłam. Wracam właśnie też do piosenek sprzed lat, tych zapomnianych, tych mniej znanych. Niektóre... I oczywiście nowych również, bo takie też są.
0: Właśnie, bo też będziemy je prezentować na antenie
1: Radia
0: Pogoda.
1: Tak, też takie są. I może dlatego mój koncert jest bardzo zróżnicowany, a poza tym jeszcze staram się każdą piosenkę przedstawiać, bo wiele piosenek łączy jakaś historia. Wiążą się z jakąś historią w moim życiu, ważną również dla mnie. I mówię to, opowiadam publiczności, a oni naprawdę chcą tego słuchać. No i jestem ogromnie szczęśliwa, bo jak już mówiłam na wstępie, jestem ogromną gadułą.
0: Ale ja się bardzo cieszę, że my też usłyszymy tę historię na antenie Radia Pogoda.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.

0: Ja mam nadzieję, że pełne radości dzisiejsze pogodne popołudnie, nie tylko z tego względu, że mamy piątek, piąteczek, piątunia, no ale także z tego powodu, że wyjątkowy gość w Radiu Pogoda, Krystyna Giżowska. Dzisiaj będziemy razem z Krysią aż do godziny 18. Za chwilę wracamy do rozmowy.
1: Radio Pogoda.

0: Reklama. Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
2: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Została ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: cikobum,
1: cikobum.
0: Małej tawernie w Tampiku, najpiękniejszym z miast Meksyku. Piosenkę taką śpiewano tam, jej refren brzmi cikobum. Kto tę piosenkę usłyszy raz, musi śpiewać ją cały.

0: chica boom.
1: Chica chica boom.
0: Olé, olé.
1: Oh chica chica boom.
0: Olé, olé.
1: Chica chica boom.
0: Olé, olé.
1: Chica chica boom.
0: Chica chica boom.
1: Wiem, że kiedy śpiewam tak, ze złości słów ci brak. Nie możesz pojąć, jak wciąż mogę.

0: Wracamy, proszę Państwa, w Radiu Pogoda do spotkania oczywiście z Krystyną Giżowską. Krysiu, mówiłaś o tym swoim 55-leciu kariery artystycznej, który obchodzisz w tym roku, ale wiesz, słuchaczom to się może nie zgadzać, bo przecież ten twój wielki przebój, pierwszy, nie było od ciebie tyle lat, to jest rok 84, więc skąd pojawia się ten 1971 jako początek twojej kariery?
1: Może zacznę od tego, że jestem w ogóle takim dzieckiem, które wywodzi się z ruchu amatorskiego. Zresztą w ogóle wychowałam się w małym miasteczku na Pomorzu, w Człuchowie, i zawsze jakoś tak ciągnęło mnie do śpiewania. To tak brzmi troszkę... Każda artystka mówi, oj, od dziecka chciałam śpiewać. Fakt, a ja naprawdę jakoś tak ciągle gdzieś byłam tam, gdzie była jakaś albo konkurs piosenki, albo jakiś występ ze szkolnym zespołem, albo chór. W owym czasie bardzo popularną formą było pokazywanie się na różnego rodzaju konkursach. To była jedyna forma, gdzie można się było rzeczywiście przedstawić. Były to eliminacje najpierw powiatowe, potem jakieś wojewódzkie, międzywojewódzkie i trafiało się na festiwal najczęściej do Kołobrzegu albo do Zielonej Góry Piosenki Radzieckiej.
0: Jeździłaś i zresztą przyjeżdżałaś z nagrodami też.
1: Ja jeździłam najczęściej, właściwie jedynie, do Kołobrzegu. I nie jeden raz wracałam z tego Kołobrzegu z nagrodą główną i na tym się kończyło. Znowu wracałam do szkoły, do pracy, aż pewnego dnia, a był to 71 rok, w końcu mnie zauważono na tym festiwalu i zaproponowano przesłuchanie do zespołu estradowego Marynarki Wojennej Flotylla. Mhm. Tak się to

0: duży dyplom, że jestem od tej pory piosenkarką estradową.
1: Krystyna Giżowska jest cały czas gościem Radia Pogoda. Już niedługo wracamy do rozmowy.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.

0: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Krysiu, mówiłaś o tym egzaminie na piosenkarkę. Powiedz, jak on wyglądał kiedyś?
1: Stawało się przed komisją ministerialną. Składała się ona z... Akurat był to pan Rudzki, albo pan Bardini, Plaszyn Wróblewski, inni znani jeszcze, Kurylewicz i tak dalej. Trzeba było przedstawić jakiś utwór. Często
0: Na żywo.
1: Tak, tak. A więc historia teatru, historia muzyki, solfeż. I stanęłam przed panem Bardinim. I szczerze mówiąc, przygotowałam sobie taki bardzo poważny utwór. I on tak słuchał, jak ja mu zaśpiewałam. I on mówi w pewnym momencie, mówi: a niech mi, proszę mi, zaśpiewaj ten utwór tak, jakbyś się cieszyła, jak to byłby radosny.
0: A co to była za piosenka, pamiętasz?
1: Ojej, o żołnierzach, którzy gdzieś polegli. Po prostu chodziło mu o to, czy ja myślę nad tym, o czym śpiewam.
0: Tak, czy
1: wiem w ogóle, czy rozumiem to. No, ale okazało się, że jednak dostałam teryfikację.
0: I zdałaś.
1: Zdałam. I od tej pory mogę powiedzieć, że to, co robię, jest moim zawodem.
0: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Do spotkania wrócimy po 15.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
22: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. Kilogram. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Została ostatnia reklama.
24: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: To jest Radio Pogoda i wyjątkowe pogodne popołudnie z naszym specjalnym gościem, Krystyną Giżowską. Już niedługo wracamy do spotkania z Krysią, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 15.
14: Okres próbny dla świeżo upieczonego kierowcy. Potem uznany za stracony witraż odnaleziony w Gdańsku. Najpierw jednak wrócimy do cytatów ze śledztwa.
15: Powiedzieć można wszystko.
14: Mówi prezes PiS-a, chodzi o sprawę zonda krypto.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Marcin Krzamiński. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak miał twierdzić Przemysław Kral. Fragment zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier w Sejmie i zrobił to tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Kolejne dowody na powiązania ludzi PiS z szefem Zonda Krypto były formą presji na opozycję, by pomogła rządzącym odrzucić prezydenckie weto, a przez to przyjąć przepisy o kryptowalutach. Maciej Klucz.
16: To się jednak nie udało, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa zonda krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala.
17: Wyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił.
16: Jarosław Kaczyński, pytany o to, czy Ziobro obiecywał Kralowi pomoc, odpowiada tak.
15: Powiedzieć można wszystko.
16: Prezes PiS-u, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
15: No przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
16: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd.
14: Były youtuber skazany przez lubelski sąd za przesłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Kara dla 31-letniego Wojciecha K. to rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Do tego odszkodowanie dla poszkodowanej i zakaz zbliżania się do niej. Do przestępstwa doszło 12 lat temu, a zostało ono ujawnione 3 lata temu. Wojciech K. przyznał się do winy i sam zaproponował karę, na którą zgodził się prokurator. Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy uprawniający do kierowania samochodem osobowym, osobowym będzie objęte okresem próbnym. Jak długo, mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu brd24.pl.
3: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek. To będzie 3 lata.
14: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy, nie ma progu do 0,2 promila. Na 17-letni kierowca nie może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna. Upały nie zwracają uwagi na kalendarz. W Hiszpanii wrzesień rozpoczął się kolejną falą wysokich temperatur. Według meteorologów w Andaluzji przekroczą 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgną 35. W tym roku upały w Hiszpanii przyczyniły się do śmierci ponad 5000 osób. Niespodziewane odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków odkryli wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
18: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
14: Witraż będzie można znów w niej podziwiać, prawdopodobnie za rok.
19: Co jest grane w Gdańsku?
20: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W niedzielę w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte. Uczestnicy pokonają 10 kilometrów. Na trasę ruszy maksymalnie 5 tysięcy biegaczy. Początek wydarzenia zaplanowano o godzinie 10. Dodam, że to najstarszy w Polsce nieprzerwanie organizowany bieg uliczny na takim dystansie. Z kolei od 11 do 13 września potrwają gdańskie targi książki. To w Europejskim Centrum Solidarności. Na miejscu zaplanowano spotkania z autorami, rozmowy i różne wydarzenia towarzyszące. Wśród zaproszonych gości pojawią się Katarzyna Bonda, Wojciech Chmielarz czy Szczepan Twardoch. Początek o 10. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Już 12 września Redłowo będzie świętować stulecie Gdyni. Festyn rozpocznie się o 13 na skwerze Arki Gdynia. Na mieszkańców czekać będą różne atrakcje, aktywności dla rodzin, koncerty oraz występy na żywo. Wstęp jest wolny. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie oczywiście w internecie.
19: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
14: Spora rozpiętość temperatur od 17-18 stopni nad morzem do nawet 26 w Małopolsce. Dużo chmur, w południowej połowie kraju możliwe przejaśnienia, ale w większości regionów spodziewajcie się deszczu, a na wybrzeżu także burz. W większości kraju też silny wiatr.
4: Pięć minut po godzinie 15:00, piątkowe pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Dzisiaj takie pozdrowienia, proszę Państwa, od wyjątkowej naszej słuchaczki.
21: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
4: Krystyna Giżowska jest dzisiaj gościem pogodnego popołudnia, bo już od poniedziałku będzie u nas opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach. Będę się z nią spotykać, no i Państwo też oczywiście codziennie około 15:30. A za chwilę wracamy do rozmowy, do spotkania z Krystyną Giżowską.
19: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: proszę Państwa, wracamy do rozmowy z Krystyną Giżowską, która dzisiaj jest gościem Radia Pogoda. Krysiu, mówiłaś, że 55 lat już zawodowo jesteś na scenie, ale jak się na ciebie patrzy, to trudno w ogóle w to uwierzyć. Więc ja muszę zadać po prostu to pytanie, jak ty utrzymujesz swoją formę, bo z tego co widzę, chyba rozmiar 36 od początku kariery, cały czas bez zmian.
1: No, między 36 a 38.
0: Włosy, fryzura, wszystko też piękne, tak jak dawniej.
1: Bądźmy szczerzy, bardzo to kosztuje, niestety, mnóstwo wyrzeczeń. Mhm. Trzeba się pilnować, co się je. Ja jestem taka czasami zła na siebie, że sobie muszę odmówić wielu rzeczy, które kocham, ale też na pewno z natury nigdy nie lubiłam specjalnie słodyczy. Mhm. Nigdy nie przepadałam za mięsem. No bo my, dzieci wychowane w latach, urodzone w latach 40., 50., to raczej wtedy
0: kruche
1: była
0: ziemniaki,
1: ogólna, tak, bida, zupy, jak to się mówi. Oczywiście, mięso było rarytasem, a masło, o czym mało kto wie, to w ogóle można pomarzyć było. Reklamowano wtedy margarynę,
0: no
1: że
0: tak,
1: jest
0: oczywiście
1: bardzo zdrowa. Ale właśnie to spowodowało, że może jak nigdy nie byłam takim specjalnym obżartuchem i może to też wpływ jedzenia, które w dzieciństwie mi jakoś tak wpojono, u nas się jadało w domu, że no, nie objadam się do dzisiaj. Mam takie swoje ukochane rzeczy, takie
0: grzeszki
1: takie, tak.
0: Słyszałam, że eklerki również lubisz bardzo.
1: Lubię eklerki, ale najbardziej lubię babkę cytrynową. Mhm. I kruche ciasteczka. Tego, no, o nie oprę się. Ale to też
0: przyniosę wszystko któregoś dnia, jak będziemy
1: ale
0: opowiadać o najpiękniejszych melodiach.
1: Ale takie posypane pół kruche z cukrem, kryształem.
0: Czemu
1: i mocno spalone, proszę.
0: To nie wiem, tego nie obiecuję, ale się postaram.
1: Tak, ale to ma też swoje dobre strony. Bo to, że cały czas trzymam sylwetkę, oczywiście też na siłownię chodzę, staram się być aktywna, to ja nie usiedzę na miejscu, to ma swoje dobre strony.
0: No nie wątpię, ale o to może dopytam za chwilę. Krystyna Giżowska, przypominam, jest gościem Radia Pogoda.

0: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Krysiu, no wracamy do dobrych stron trzymania przez lata tego samego rozmiaru i tej samej figury. Jakie są te dobre strony z twojego punktu widzenia?
1: Bo tak, ciuchów jest mnóstwo w szafie, nic się nie zmieniło, niektóre z nich wracają po latach. Ja jestem szczęśliwa, że takie klasyki z lat 70., 80. zostawiłam sobie. Wtedy materiały były dużo lepsze.
0: To prawda.
1: Bądźmy szczerzy, wełna, tweed, len prawdziwy, bawełna. Teraz to wszystko jest już takie trochę pomieszane, nie? Ale zostawiłam sobie te klasyki. Chanelkę taką klasyczną, czarne sukieneczki, czy te proste spodnie lniane. One wróciły. I ja mam szafę pełną ciuchów i jestem przerażona.
0: I wchodzisz w niebo, nie zmieniasz rozmiaru cały czas.
1: Także
0: gratuluję.
1: To swoje też dobre strony.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: kilka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Porozmawiajmy o twojej szafie, bo wspomniałaś o tej swojej garderobie. Duża ona jest?
2: Ojej.
1: Dwa pokoje?
2: No. już powoli wydaję. Ostatnio na szczęście, no, nie na szczęście, a może na szczęście, urosła mi trochę noga. Mhm. Nosiłam kiedyś 37, a ja jestem uzależniona od butów. Uwielbiam buty. Dla mnie.
1: Ale masz oddzielny pokój dla butów, a oddzielny dla strojów scenicznych? No. Ale trudno się
2: 30
1: dziwić.
2: Par wydałam, 37 rozmiarów, bo już nie mieszczę się w nie. A były totalnie nowe, niektórych w ogóle nie nosiłam. Mhm. No bo nie wolno kupować rzeczy od tak. Wchodzisz do sklepu i zastanawiasz się, a może one będą dobre, a może nie. I jednak je kupisz i potem okazuje się, że nie chodzisz. Mhm. Trzeba kupować takie, które od razu wpadną w oko. A ja takich właśnie butów miałam mnóstwo.
1: Ale w twoim zawodzie, wiesz, czasem jest tak, że kupujesz na zaś, albo może się przyda, bo często jest tak, no, że jak się pojawisz na jednym czy drugim festiwalu w tej samej kreacji, to potem mogą się pojawić jakieś artykuły, że cały czas chodzi w tym samym. Chociaż teraz można się wytłumaczyć, wiesz, ekologią, dbaniem o środowisko. Teraz trochę inne czasy są.
2: Tam festiwal festiwalem, ale teraz koncerty. Kiedyś na koncert się jechało i nie było tego w internecie. Teraz to jest. I rzeczywiście...
1: No tak, bo wszyscy kręcą z telefonami komórkowymi.
2: I kiedyś mi zarzucili, że w jakiejś jednej miejscowości byłam w marynarce jakiejś, bo ja kocham marynarki, uwielbiam marynarki. I pokazałam się też w drugiej. To nie masz innej? No ja się zabiję. No przecież ile ja musiałabym mieć tych marynarek, żeby na każdym koncercie mieć inną. A poza tym jest dobra metoda. Jeden sezon, powiedzmy, w dwóch, trzech marynarkach oblecieć. No oczywiście będą też kiecki, bo to nie jest tak, że tylko z marynarki. Potem je odwiesić do szafy na jakiś rok, dwa, trzy. I potem znowu do nich wrócić.
1: No właśnie, tylko clue jest właśnie, proszę państwa, zachowanie tej dobrej figury, którą Krysia cały czas trzyma, co zresztą mogą państwo zobaczyć i będą państwo mogli zobaczyć, zaglądając naszego YouTube'a, na Instagrama i na Facebooka, bo oczywiście to wszystko, o czym my tutaj mówimy, też będzie do zobaczenia, bo takie mamy dzisiaj czasy. Krystyna Giżowska jest cały czas gościem Radia Pogoda. Już niedługo wracamy do rozmowy.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Muszę o to zapytać, bo przecież rozmawiamy właśnie o twoim synu. Mówisz, że ma już prawie 40 lat. Czy już ma 40 lat?
2: Ma już 40 lat.
1: A co z wnukami? Bo w jednym z wywiadów, nie wiem ile lat temu, czy miesięcy temu, żaliłaś się właśnie, że tak bardzo byś chciała być tą babcią.
2: Chciałabym, bo to jest zawsze miłe. No nie mam szczęścia na razie jeszcze, ale nie mów nigdy. Nigdy nie mów nigdy.
1: Czyli to jeszcze się może wydarzyć.
2: Oczywiście,
1: w twoim życiu, ta wspaniała przygoda. Radio Pogoda, Krystyna Giżowska. Wrócimy do rozmowy po 17:00, Krysiu, dobrze?
3: Autopromocja.
0: O tej książce mówi cała Polska. Lalka, Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. W niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Czyta lektor AI.

0: biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis. Stokrotka.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
8: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Została ostatnia reklama.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Reklama.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Uwaga dziś na silny wiatr, jest alert przed nim praktycznie dla całego kraju, z wyjątkiem południowych krańców Małopolski i Podkarpacia, a najsilniej ma wiać nad morzem. Również tutaj może spaść najwięcej deszczu. Noga z gazu na krajowej 20 na odcinku Żukowo-Kościerzyna na Pomorzu. Tutaj osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga została po tym zderzeniu zablokowana.
10: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
11: Reklama.
12: Słuchają państwo Radia Pogoda. Gramy najpiękniejsze melodie w piątek, piąteczek, piątunio. Za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody, a potem wrócimy do spotkania z Krystyną Giżowską.
13: Weto do ustawy o kryptowalutach, utrzymane gorąca debata w Sejmie. Nowe przepisy dla nowych kierowców, będzie okres przejściowy. Nowy pomysł Donalda Trumpa. Chce, by Europa zwróciła Stanom Zjednoczonym pieniądze za pomoc Ukrainie.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie emocje w Sejmie. Rząd próbował odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. W tym kontekście premier zacytował zeznania głównej postaci afery Zonda Krypto, Przemysława Krala. Miał on mówić o płaceniu za ewentualne ułaskawienie przez prezydenta.
14: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
13: Skomentował to sam prezydent Karol Nawrocki. Napisał w mediach społecznościowych, tu cytat: jeśli pan X albo Y zaproponują panu ułaskawienie, to należy zgłosić to do prokuratury. Weto prezydenta w sprawie kryptowalut się obroniło. Zabrakło rządowi wystarczającej większości, by je odrzucić. Od dziś każdy świeżo upieczony kierowca będzie objęty okresem próbnym. O nowych przepisach mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa.
15: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek. To będzie 3 lata, ale nie dłużej jak 20 rok życia. Czyli 20 rok życia to jest taki maksymalny graniczny wiek, kiedy mając 17 lat zdajemy prawo jazdy i 20 rok życia kończy nam się ten okres próbny maksymalnie.
13: W okresie próbnym obowiązuje zerowy limit alkoholu w organizmie. Kryzys koncernu Volkswagena. Fabryka zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Połowa z tego przypadnie na Niemcy. Łącznie w ostatnim czasie to będzie już 100 tysięcy osób. Firma tłumaczy, że takie są realia gospodarcze. Jedna z fabryk Volkswagena znajduje się pod Poznaniem. Benzyna może być w przyszłym tygodniu rekordowo droga, ostrzegają analitycy. Będzie tak, jeśli utrzyma się wysoki poziom hurtowych cen paliw. 95 kosztuje średnio 7,70 zł. Olej około 8,50. W przyszłym tygodniu może być o 20-30 groszy więcej za litr. Donald Trump żąda od Europy zwrotu pieniędzy, które Amerykanie wydali na pomoc Ukrainie w czasach prezydenta Joe Bidena. Napisał to w swoich mediach społecznościowych. Bruksela odpowiada, że właściwie nie ma czego komentować. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
16: Na odpowiedź Komisji Europejskiej nie trzeba było długo czekać. Nie otrzymaliśmy żadnego formalnego powiadomienia o tym, jak rozumiem, w pisie w mediach społecznościowych. Państwa europejskie są największymi darczyńcami dla Kijowa. Mówili rzecznicy Komisji Olof Gill i Christian Wiegand. Przechodząc do innego wątku, przedstawiającego amerykańską administrację w mało korzystnym świetle, pod znakiem zapytania stoi planowana na weekend wizyta specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Jak wynika z ustaleń Kyiv Independent, jeden z nich, Steve Witkoff, boi się wizyty w ukraińskiej stolicy, bo wystraszyli go Rosjanie, którzy ostrzegali go, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem.
13: Zaczyna się siódma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś jedno spotkanie na Śląsku. Piast Gliwice, GKS Katowice. Początek 20:30.
9: Pogoda.
13: Czeka nas bardzo wietrzny wieczór. IMGW wydało ostrzeżenia dla całej Polski. Noc deszczowa, choć ciepła, od 13 do 17 stopni. A jutro od 17 na północy do 22 na południu. Niebo mocno zachmurzone, na południu więcej przejaśnień. Prawie wszędzie może padać, a miejscami burze.
12: Cztery minuty po godzinie 17:00 słuchają Państwo piątkowego, pogodnego popołudnia w Radiu Pogoda. Po godzinie 17:00, proszę Państwa, oprócz tego, że wrócę do spotkania z Krystyną Giżowską na naszej antenie, która od poniedziałku będzie opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach, to jeszcze inni goście też się tutaj u mnie w studiu pojawią, więc no, będzie wesoło i będzie momentami tłocznie, także proszę koniecznie zostać z nami. A wracając do Krystyny Giżowskiej, to mogą nas też Państwo zobaczyć na Facebooku i na Instagramie. Radia Pogoda, tam jest nasze zdjęcie. Już dziękujemy z Krysią za wszystkie Państwa komentarze.
9: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Proszę Państwa, wracamy do rozmowy z Krystyną Giżowską, która dzisiaj jest gościem Radia Pogoda.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Krysiu. Będziemy rozmawiać o Twoich najpiękniejszych melodiach i będziemy korzystać z tego Twojego czasu wolnego, bo tak naprawdę dużo koncertujesz. Będziemy się spotykać od poniedziałku, będziesz o tych najpiękniejszych melodiach opowiadała w Radiu Pogoda, ale zanim się spotkamy, to jeszcze weekend przed nami. Z tego co wiem, masz koncerty. Jutro w Częstochowie, pojutrze Wysoko Jordanów, także no... Praca w re.
1: Kiedyś jeździło się jednym autobusem i objeżdżało najczęściej jedno województwo. Wyjeżdżało się w te trasy koncertowe na 2 tygodnie, a potem była przerwa, znowu 2 tygodnie i znowu następny. A teraz zwykle są to weekendy, odległości czasami ogromne. Mnie się raz zdarzyło, ale to tylko jeden raz, powiedziałam już nigdy więcej w życiu. Pierwszy koncert mieć gdzieś koło Stargardu Szczecińskiego, tak, gdzieś tam bardzo wysoko, a następny za Nowym Sączem. 700 ponad kilometrów. I co było niesamowite, ja po tym koncercie w Stargardzie, nie wiem co, złapałam chyba jakiegoś wirusa od kogoś, ścięło mnie po koncercie, ja w ogóle przestałam mówić. Co zrobić?
0: No właśnie, jak sobie w takiej sytuacji artysta radzi. Publiczność czeka przede
1: wszystkim. Właściwie jak ja powiem w tej chwili im, że ja za nie mówiłam i nie przyjadę na koncert, to oni pomyślą, że to ja, no jakaś fanaberia. Ja mówię, dobra chłopaki, jedźcie. Ja mówię, nawet jak nie będę mogła mówić, to ja jadę na ten koncert, wyjdę na scenę i oni sami usłyszą, że ja nie mogę mówić, ale że powiem im, że ja ich nie chciałam zawieść, że to nie jest moja jakaś fanaberia, że ja nie chciałam tu przyjechać. Ja autentycznie nie mogę, ale ja ich szanuję. I przyjechałam tylko po to, żeby im powiedzieć, że jestem chora i naprawdę nie mogę.
0: Publiczność śpiewała za ciebie?
1: Tak. Słuchajcie, to był najpiękniejszy koncert, łącznie z burmistrzem, który wyszedł i śpiewał. To był najwspanialszy koncert na świecie i pamiętam go do dzisiaj.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Krysiu, dzisiaj kończymy już nasze spotkanie. Bardzo ci dziękuję w ogóle.
2: Serio? To ja tak. Dopiero się rozkręciłam.
1: Ale poczekaj, bo my w ogóle zaczynamy dopiero przecież serię naszych spotkań. To tylko dzisiaj na razie mówię ci dziękuję. I mówię ci do zobaczenia i do usłyszenia. Proszę państwa, od poniedziałku Krystyna Giżowska codziennie o 15.30 będzie opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach. Jak państwo słyszeli, mam mnóstwo ciekawych anegdot do opowiadania. 55 lat na scenie. Nie, no po prostu jest o czym mówić.
3: Jak ten czas leci.
1: Jakie to będą piękne piosenki, poznają państwo naprawdę różne oblicza Krystyny Giżowskiej, nawet takie, o których byście w ogóle, Krysi, nie podejrzewali. Także dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia w poniedziałek.
3: Do widzenia.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snów.

0: emocje.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Emilia Czerwińska i Nie żałujmy tej miłości w Radiu Pogoda. A ja mówiłam Państwu, że po 17 gości to akurat dzisiaj w programie nie zabraknie. No i są z nami teraz. Proszę, przedstawcie się.
1: Krzysztof Szewczyk.
2: Włodzimierz Szyndarski.
1: Wojciech Pianowski.
0: Zaczynają nowy sezon swojego programu. Powiecie słuchaczom, czego w tym nowym sezonie można się spodziewać?
2: Jasne, tego się odgadarzę.
1: A umiesz to robić w ogóle?
2: Oczywiście, będę to miał.
1: Już ci przeszło, dobra,
2: to fajnie. Nie żył.
0: To może ja powtórzę pytanie, czego można się spodziewać?
3: Po nas? Wszystkiego.
1: Tak, ja bym powiedział, że nawet niczego. Mhm.
3: Jeszcze więcej.
1: I odłóż telefon, Włodek.
2: Nie mogę, dlatego że do mnie cały czas dzwonią wszyscy wielbiciele ciebie, twoi wielbiciele i Krzyśka. Do mnie dzwonią, ale...
1: No po co rozdajesz telefon wszystkim naokoło?
2: Ale dlaczego do mnie nikt nie zadzwoni?
1: A to tego ja nie wiem. Proszę Państwa, będzie wszystko to, co było i jeszcze trochę.
3: Zdecydowanie. Jeszcze 2 kilo.
1: Może 3,5.
0: Czyli po prostu Świnki 3 w Radiu Pogoda. Kolejny sezon rusza już jutro, czyli w sobotę. Zapraszamy na program między 14 a 16. A już za chwilę w Radiu Pogoda kolejny gość.

0: chciałam powiedzieć, że to taka letnia piosenka, ale właściwie przecież takiego miejsca w kawiarence można też szukać, jak jest ciepły początek jesieni. Olgierd Buczek przed momentem w Radiu Pogoda i oczywiście, tak jak zapowiadałam, kolejny gość wpadł tutaj do mnie. Głos na pewno Państwo doskonale poznają. Witam.
1: Cześć, Monia. Będę w sobotę i w niedzielę w Radiu Pogoda. Zdziwiona jesteś?
0: A powinna być.
1: Ja nie. Chociaż tęskniłem, bo wakacje były długie, jak w tym roku wyjątkowo też piękne. No ale piękne weekendy przed nami, bo przecież kolejne miesiące koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: pogoda. Także Niko, dziękuję bardzo, że mogłem wpaść i już tak się przypomnieć Państwu, że niebawem się będziemy słyszeć.
1: Robert Janowski, oczywiście, jak Państwo słyszą, wraca z koncertem życzeń w każdą sobotę i niedzielę od 10 do 14. Ja życzę Państwu już teraz przyjemnego weekendu, ale oczywiście zapraszam też na naszą pogodną potańcówkę, która startuje już po godzinie 18. A jeżeli chodzi o przyszły tydzień, to usłyszymy się o 15.30 w programie Najpiękniejsze Melodie Krystyny Giżowskiej, bo właśnie z Krysią będę rozmawiać o jej najpiękniejszych melodiach. Natomiast na całe pogodne popołudnie od poniedziałku zaprosi Państwa Wojtek Babiarczyk. Tak więc do usłyszenia. Monika Tarka.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
3: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
4: Została ostatnia reklama.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Silny wiatr, przed którym MGW ostrzega dziś praktycznie całą Polskę, to alerty pierwszego stopnia, choć najsilniej ma wiać nad morzem. Do tego przelotny deszcz i za ciepło nie będzie. W weekend do 23, jutro do 20 stopni w niedzielę. Uwaga na Krajowej 94 po śmiertelnym wypadku utrudnienia w stronę Tarnowa. Do wypadku doszło na odcinku Kraków-Wieliczka.

0: promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem,
2: wspomnienia, które bawią,
3: popołudnia spędzane na rozmowie
4: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
2: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
3: Została ostatnia reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a za chwilę zaczynamy piątkową pogodną potańcówkę na naszej antenie, ale na razie wiadomości o godzinie 18.
6: Kierowcy Ubera protestują, chcą większego udziału w zyskach. Anestezjolog z zarzutami nadal może wystawiać recepty. Na cmentarzu w Łodzi spoczął bohater wojenny, a zarazem prawdopodobnie najstarszy polski youtuber.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowcy Ubera protestują. Aż 240 tysięcy pracowników z kilku krajów Europy, w tym Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Twierdzą, że stosowany przez firmę algorytm niesłusznie obniżał ich wynagrodzenia.
7: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
6: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje. Od 25 do 50%. Firma odrzuca zarzuty, zapewnia, że system działał uczciwie. Jeden z lekarzy biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej opioidami nadal ma prawo wykonywania zawodu. Sprawa ma związek ze śmiercią czterech młodych kobiet w Krakowie. 58-letni Dariusz P. przed miesiącem został wypuszczony z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 500 000 zł. Ma postawione zarzuty pomocnictwa do wprowadzania do obrotu narkotyków oraz poświadczania nieprawdy w wystawianych receptach.
8: Ta sprawa już dotyczy kilkunastu osób i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką większą ilością osób, które współpracowały ze sobą przy różnych czynach o charakterze przestępczym.
6: Mówi Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury okręgowej. Puck chce przypomnieć o swojej wyjątkowej historii. Stanie tam replika słowiańskiej Łodzi z czasów, gdy działał najstarszy słowiański port nad Bałtykiem. Na dnie Zatoki Puckiej archeolodzy odkryli pozostałości średniowiecznego portu. Władze miasta liczą, że nowa atrakcja przyciągnie turystów i zainteresuje ich dawnymi dziejami regionu, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
9: Po pierwsze zależy nam na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę Łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej Łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
6: Łódź będzie atrakcją nawet w czasie budowy, bo zobaczyć będzie można każdy ruch szkutnika.
9: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać i będzie można w niej uczestniczyć. Czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różne rzeczy wykonywać.
6: Zgodnie z planem słowiańska, choć przypominająca łodzie wikingów, jednostka ma być gotowa w przyszłym roku. Mieszkańcy miasta Łodzi pożegnali porucznika Józefa Przedpełskiego, bohatera wojennego i najstarszego polskiego youtubera. Żołnierz kampanii wrześniowej Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego zmarł w wieku 105 lat. Spoczął w Alei Zasłużonych na łódzkim cmentarzu Doły. 10 lat temu, mając 96 lat, założył na YouTubie kanał Pan Józef, na którym opowiadał o historii i o swoich wojennych doświadczeniach. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować dwóch robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu elektrowni wodnej. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie zmarłe ofiary lawin. Mieszkaniec San Marino odtworzył drzewo genealogiczne całego państwa. Pracował nad tym 10 lat. Połączył w jednej bazie 42 tysiące osób, czyli nie tylko wszystkich mieszkańców tej niewielkiej republiki, ale też ich przodków. Jak mówi bohater tej opowieści, Giorgio Bologna, wszystko zaczęło się od rodzinnych opowieści jego babci.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Australijski enfant terrible tenisa Nick Kyrgios może wracać do gry. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa poinformowała, że kara zawieszenia nałożona na niego za pozytywny wynik testu na obecność kokainy właśnie się zakończyła. Australijczyk został zawieszony na miesiąc i musiał także poddać się kuracji. 31-letni tenisista to finalista Wimbledonu z 2022 roku. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagier we Włoszech, Inter kontra Napoli to najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii Barca zagra z Walencją.
3: Pogoda.
6: Jutro podobnie jak dziś, pochmurnie, deszczowo i wiecznie. Na wybrzeżu burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura nadal w miarę przyjemna. 17 stopni na północy, co prawda, ale w centrum 22 stopnie, a na południu 25.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znacie Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
10: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777 100 100.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
16: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
17: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
18: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na ciebie!
19: Co za dzień.
20: Co się stało?
19: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
20: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
20: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
20: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
20: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
22: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.

0: autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Koncert życzeń powraca już w ten weekend. Sobota i niedziela od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce.

0: Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: To już 15 lat, kiedy jesienią spotykamy się w Renk. Już 5 i 6 września od 10 zapraszamy na 15 edycję Jesieni w Ogrodzie. Odkryj tysiące roślin od najlepszych producentów. Znajdź inspirację do swojego ogrodu i domu. Skosztuj regionalnych przysmaków. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Czekamy na Ciebie!
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w Lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
4: Została ostatnia reklama.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Reklama.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Przelotny deszcz, do tego silny wiatr. Tak ma wyglądać dziś po południu i taka będzie zmienna pogoda w weekend. Trochę słońca, trochę deszczu, a do tego sporo wiatru. No i na upał nie ma co liczyć. Do 20 stopni w niedzielę, do 23 jutro. A dziś w Warszawie utrudnienia na Stadionie Narodowym koncert i do 20 wyłączone z ruchu będą ulice na Saskiej Kępie. Potem może zostać zamknięty most Poniatowskiego.

0: kochać w taką noc to grzech. Gdy sercu serca brak, bez tego pusty dźwięk właśnie.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty

0: gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. To jest Radio Pogoda i nasza piątkowa pogodna potańcówka. Krótka przerwa na najnowsze wiadomości, a potem oczywiście wracamy do potańcówki.
2: Wysłannicy Trumpa polecą na Ukrainę, podał przed chwilą Wołodymyr Zełenski. Utonięcie dziecka na basenie, eksperyment procesowy opóźniony. Dziady jutro zawładną Polską. Będzie narodowe czytanie Mickiewicza.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę, Wołodymyr Zełenski potwierdził przed chwilą. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Wracamy do tragedii w łódzkim parku wodnym Fala. Pod koniec lipca utonął 7-latek mimo obecności ratownika na basenie. Nadal nie ustalono daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić tę tragedię, a to dlatego, że na basenie trwają prace konserwacyjne, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
4: Eksperyment odbędzie się po 15 września. Jest to związane z pracami konserwacyjnymi w akwaparku. Ostateczny termin jeszcze nie jest ustalony, ale już trwają uzgodnienia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
2: Prokuratura zapewnia, że remont nie zaburzy eksperymentu. Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Atak na 17-letnią Polkę w Szwajcarii. Doszło do niego w miejscowości Bir na północy kraju. Mężczyzna przewrócił idącą pieszą młodą kobietę, ale Polka obroniła się przed próbą gwałtu. Wtedy napastnik rzucił się do ucieczki. Poszukuje go szwajcarska policja. Białostocki Samorząd i Stowarzyszenie Pacjentek Onkologicznych będą zachęcać do badań profilaktycznych. Polska jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem wydatków na profilaktykę. Jakub Medek.
5: Białystok od kilku lat stara się poprawić ten fatalny wynik. Służy temu kampania Postaw na Zdrowie o zaczynającej się właśnie trzeciej edycji, mówi wiceprezydentka Eliza Cybulko.
6: Podczas tej kampanii mieszkańcy Białegostoku będą mogli skorzystać z badań, a także ze spotkań ze specjalistami.
5: Praktyczne znaczenie takich spotkań czy medycznych festynów z udziałem specjalistów podkreśla Barbara Ićkowska, szefowa Stowarzyszenia Eurydyki, które tradycyjnie współorganizuje kampanię.
7: Często jest tak, że ktoś na badanie do lekarza albo nie ma czasu, albo nie chce się mówić, chcemy dotrzeć do tych osób.
5: Średnia unijna wydatków na profilaktykę zdrowotną to około 200 euro na mieszkańca. W Polsce prawie 10 razy mniej.
2: Jutro Polskę zdominują dziady Adama Mickiewicza. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Te słowa zabrzmią w całej Polsce podczas narodowego czytania. Agnieszka Wynarska.
8: Od miejskich placów po kameralne biblioteki wszyscy chętni zbiorą się w sobotę, by razem przypomnieć sobie to wielkie dzieło polskiego romantyzmu. Narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza odbywa się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Przypomina je Anna Pawłowska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, która także włącza czasie w akcję.
9: Jak podkreślono w przesłaniu, to narodowe misterium, w którym przeszłość splata się z przyszłością, a dawne obrzędy tworzą przestrzeń do dyskusji o naszej tożsamości. Para prezydencka zachęca do czytania dziadów Mickiewicza we wszystkich zakątkach naszego kraju.
8: Można przynieść swój egzemplarz książki, zdobyć pamiątkową pieczęć i dołączyć do wspólnego głośnego czytania.
2: W ubiegłym roku czytano Jana Kochanowskiego, a 2 lata temu był Kordian.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polskie siatkarki zagrają w weekend o awans do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro o 18:00 półfinałowe starcie z Włoszkami, w którym to jednak rywalki będą faworytkami. Belg Wout van Aert z Team Wisma wygrał 13. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w miejscowości Loja. To pierwszy w tym roku etapowy triumf van Aerta we Vuelcie, a 4. jego zespołu. Czerwoną koszulkę lidera zachował jednak Hiszpan Enric Mas.
3: Pogoda.
2: W nocy przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Jutro zachmurzenie umiarkowane, czasem większe, też może przelotnie padać. W północnej połowie kraju możliwe burze. Temperatura od 17 na północy do 25 na południu. Wiatr nad morzem i w górach silny, a nawet bardzo silny.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. W niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
3: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
1: Jestem.
0: Szewczyk?
2: Obecny.
0: Ziętarski? Ziętarski.
3: No jestem, no.
0: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już jutro od 14:00.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: O wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł.

0: Idź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
4: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Reklama.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: Reklama.

0: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze.

0: Mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: Została ostatnia reklama.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i TravistoFast.
6: Aflofarm.
13: Reklama.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się meberek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Panowie proszą panie, czyli pogodna potańcówka Radia Pogoda.
1: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Ach, co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów. Działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak. Suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra. Dwa najtańsze gratis. 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Została ostatnia reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.

Agatko, będziesz Agato. Gdy lata miną, młodość też ma swój kres. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj. Więc mi daj, buzi daj, moja Agatko.

dusza śpiewa. Usta milczą.

0: reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
0: Reklama.
11: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
12: Edyta Stańczyk, witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa. Hevelianum łączy nowoczesną naukę z historią, ale jest też pięknym miejscem, z którego roztacza się cudowny widok na nasz piękny Gdańsk, więc gdańszczanie chętnie odwiedzają nasze Hevelianum, a ja dzisiaj goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych właśnie w tymże Hevelianum. Witam panią bardzo serdecznie.
13: Dzień dobry, witam.
14: Ciekawe Trójmiasto.
12: Czy gdańszczanie są zainteresowani nauką? Czy może kiedyś bardziej, teraz bardziej?
13: Ja myślę, że to jest stałe zainteresowanie. Mhm. Absolutnie tak. Natomiast ono bardzo się zmienia. Hevelianum gdzieś zaczynało swoją ofertę tworzyć głównie z myślą o dzieciach, rodzicach, tak, grupach rodzinnych. Natomiast to zainteresowanie nauką przechodzi na kolejne poziomy. Tak jakby osoby dorosłe również mają swoje zainteresowania. One też dotyczą świata nauki, ponieważ ta nauka ma olbrzymi wpływ i my coraz bardziej sobie uświadamiamy, jaki jest wpływ nauki na nasze codzienne życie. W sferze też mediów społecznościowych pojawia się bardzo dużo różnych informacji, z którymi czasami mamy problem z weryfikacją tych informacji, na ile to jest prawdziwe, na ile to są jakieś mity, czy po prostu kłamstwa. Więc nagle wszyscy jako społeczeństwo zdaliśmy sobie sprawę, jak ta nauka jest ważna i jak ważne są instytucje, organizacje, czy też ludzie, którzy tą naukę popularyzują, tak? Starają się wyjaśniać często dosyć skomplikowane tematy, zagadnienia w prosty sposób i jak najlepiej docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Więc to jest fantastyczny czas dla popularyzacji nauki i czujemy, że jesteśmy w odpowiednim miejscu.
12: To pięknie, prawda? Mhm. Ja myślę, że dorośli też czasami nawet przez swoje dzieci są inspirowani, nie?
13: Och, bardzo często. My to obserwujemy na co dzień, bo to jest ten fantastyczny efekt takiej nauki, która nie jest związana czysto szkolnie, tak? Bo to jest pewna funkcja edukacji w szkołach, a potem nagle mamy ten moment, kiedy przychodzą nas grupy rodzinne, zapoznają się z jakimś zjawiskiem, uruchamiają któreś z naszych stanowisk i nagle się pojawia fajna interakcja między rodzicem, dzieckiem. Rodzic trochę może być przewodnikiem swojej jego dziecka. Dziecko może coś powiedzieć, o miałem to, o wiem, o co w tym chodzi. I to jest taki fantastyczny obszar do też takiego dialogu rodzinnego, wymiany tej swojej wiedzy, zainteresowań, ale też poszukiwania odpowiedzi, bo czasami na tym nam też zależy, żeby trzeba było je znaleźć, odkryć, troszeczkę się postarać.
12: Stawiać pytania i odpowiadać na nie.
13: Szukać, bo jakby szukanie jest najważniejsze, na tym polega nauka w nauce. Przecież nie mamy gotowych odpowiedzi, tylko w zasadzie to są same pytania, tak, na które próbujemy znaleźć właśnie odpowiedź, jakieś rozwiązanie danego problemu.
12: Różne wydarzenia czy ludzie pasji nas inspirują, bo chociażby właśnie Polak w kosmosie ostatnimi czasy. Tak. Jakie to było ruszenie, prawda, na Górze Gradowej?
13: To było bardzo inspirujące. To taki moment, no myślę, który długo będziemy pamiętać. Takie momenty są strasznie ważne właśnie z tego względu, że jakby przybliżają świat naukowy, też technologiczny, fizyczne, bliżej ludzi, pokazują, że to realnie dzieje się obok nas, tak? Że to nie są jakieś filmy, jakieś historie, które oglądamy tylko gdzieś w wiadomościach, że ktoś gdzieś coś zrobił, ale to osoba spośród nas, tak? Nasz rodak ma szansę wziąć w tym udział i tak naprawdę pokazać nam wszystkim jako nowy, olbrzymi obszar technologiczny, gospodarczy się rozwija, bo to jest nasza przyszłość, tak? Jakby kosmos, jego eksploracja, to będzie przyszłość kolejnych pokoleń, nowe zawody, które się pojawią, tak? Też dziedziny naukowe, które coraz bardziej i mocniej będą się angażować w poszukiwanie rozwiązań, by człowiek faktycznie i realnie w tym kosmosie się znalazł.
0: A sam fakt, że bursztyn gdański, nie? Poleciał w kosmos.
13: Cudowne.
0: To dopiero wszystkich gdańszczan poruszyło,
13: tak,
0: prawda?
13: Jeżeli chodzi o bursztyn, to akurat Gdańsk ma tyle fantastycznych historii i miejsc, które ten bursztyn jakby pokazują, przybliżają, że ten jeden mały bursztynek z kosmosu, to tylko taka wisienka na torcie.
0: Wisienka na torcie, właśnie. A ja bym chciała teraz właśnie z tego kosmosu na Ziemię, tutaj naszą gdańską zejść, albowiem przecież piękne, interaktywne wystawy pani tworzy poświęcone nauce. Chciałabym się nad nimi teraz pochylić.
13: Tak. Ja mam tą olbrzymią przyjemność, żeby w Hevelianum współtworzyć i koordynować pracę nad wystawą Nauka to My. Ona ma fantastyczną historię, ponieważ jej początkiem była wystawa Uczona, czyli wystawa poświęcona naukowczyniom. Chcieliśmy pokazać kobiety w nauce, bo ich reprezentacja w nauce nadal nie jest jakby równa reprezentacji wśród mężczyzn i bardzo nam zależało, żeby przybliżyć wszystkim postać naukowczyni, kobiety zajmującej się nauką zawodowo. Troszeczkę zmienić ten obraz, który czasami nam się pojawia jak taka kalka w głowie, gdzie mówimy naukowiec, osoba badająca jakieś zjawiska i widzimy mężczyznę, jakby broda Einsteinów, roztrzepane włosy.
0: Szaleństwo w oczach.
13: Tak, to są te takie kalki z popkultury, kultury, które nam się pojawiają. I ten obraz należy zmieniać, tak? My też nad tym pracujemy, że kobiety również mają swój niesamowity udział w świecie nauki. I taki był początek tego działania.
0: A gdańszczanki pojawiły się?
13: Absolutnie, bo jakby my się skoncentrowaliśmy tutaj na gdańskiej nauce. Jakby współpracujemy z gdańskimi uczelniami. W pierwszej edycji mieliśmy 3 uczelnie. Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczne, bo też mocno współpracujemy z tymi uczelniami, które się jakby tworzą Związek Uczelni Fahrenheita, więc to jest jedno z niewielu działań, które wspólnie realizujemy. Poszerzyliśmy ten zakres, więc jakby do wystawy, jako bohaterów wystawy dopuściliśmy również mężczyzn, zmieniając nazwę, chociaż serce nam krwawiło, bo myślę, że nazwa Uczone była naprawdę bardzo, bardzo trafna, fajna. Natomiast wystawa Nauka to My ma olbrzymi potencjał, tak? Jakby mamy też mężczyzn naukowców i mamy możliwość ich prezentacji na wystawie. Też zaprosiliśmy do współpracy pozostałe gdańskie uczelnie, czyli Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu. I to dało nam niesamowite pole do popisu, do działania, bo jakby obszar, zakres naukowców, z którymi możemy współpracować, jest naprawdę bardzo szeroki.
0: Goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych.
14: Ciekawe Trójmiasto.
13: Pod tytuł wystawy Nauka to My, to jest teraz przyszłość. I jakby postanowiliśmy, żeby te wystawy miały pewien taki element też narracyjny, żeby za każdym razem nie tworzyć jakby powtarzalnego schematu wystawy pokazującej różnorodność świata nauki, tylko już tworzyć pewne opowieści wokół tego, bo naprawdę...
0: No właśnie, jaka opowieść?
13: Przyszłość. Jakby to tam właśnie na uczelniach ta przyszłość się troszeczkę tworzy. To są te miejsca, które bardzo często na długie lata, zanim my jakby w pewną nowość, zmianę zaczynamy doświadczać czy obserwować, one są już projektowane, przygotowywane, badane.
0: Politechnika Gdańska chociażby, wspaniałe medyczne projekty
13: różne. Absolutnie, absolutnie. My mamy fantastycznego naukowca Uniwersytetu Medycznego, który ma bardzo taką nietypową dziedzinę obszaru swoich badań, bo to jest medycyna, ale medycyna kosmiczna. Trochę w obszarze diagnostyki, tak? Możliwość zajrzenia w nowe obszary badań, które się tworzą właśnie przez to, że jakby jesteśmy coraz bardziej zainteresowani nowymi eksploracjami, więc tworzą się też nowe dziedziny badań. One są bardzo często interdyscyplinarne i łączą zagadnienia, które wydawałoby się, że się nie da połączyć.
0: To mamy taki jeden przykład, ale przecież tych osób jest dużo więcej.
13: Jest, jest. I każdy w zasadzie tworzy swoją odrębną historię, tak? Tą opowieść. Mamy zebrane 12 postaci na wystawie i każdy tworzy jakąś historię. Poza jakby tym obszarem też naukowym, który przedstawiamy, to są też żywe osoby. To jest w ogóle bardzo ciekawe w tym projekcie, że mamy taki moment, gdzie mamy dwóch bohaterów, czyli jest nauka, ten obszar badań, zainteresowań naukowych i jest też człowiek. Człowiek, który też jest bardzo odważny, bo zgadza się pokazać się, tak? Pokazać swoją postać, swoją twarz na wystawie i jednocześnie troszeczkę odkryć siebie, też swoją osobowość, bo to fantastycznie jest za każdym razem zobrazowane w tych opisach wystawy, że to jest żywy człowiek, który ma swoje pasje, swoje zainteresowania, który prowadząc te czasami już nudne badania, też w jakiś sposób musi się jakby ładować te swoje baterie.
0: Jak ktoś mieszka na przykład na Żabiance czy na Przymorzu, to niekoniecznie na tą górę gradową musi trafić, nie? Jak jest w Gdańsku.
13: Tak, ale jak przyjedzie do miasta.
0: Zapraszamy po prostu. Pięknie pani dziękuję.
14: Ciekawe Trójmiasto.
0: W studiu widać już Iwonę Wyciślog i Natalię Kuśmierz. To znak, że nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
14: Tydzień w Trójmieście.
15: Iwona Wyciślog, zapraszam. Jak co roku o świcie na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Mimo wczesnej pory na Westerplatte pojawiły się setki osób.
16: Jako gdańszczanin czuję takie zobowiązanie do tego rodzaju wydarzeń.
17: W zasadzie obowiązek, żeby tu być, pokłonić się tym ludziom, którzy tak dzielnie walczyli. Czyli tak długo.
15: Obrona Westerplatte trwała 7 dni. Było o historii, to teraz o historycznym budynku. Zakończył się remont dawnej portierni Stoczni Gdańskiej przy historycznej bramie numer 2. Obiektowi przywrócono kolorystykę z 1980 roku. Prace objęły również renowację okien, historycznych krat, a także naprawę dachu. 36-letniego oszusta matrymonialnego zatrzymali policjanci z Gdańska. Mężczyzna, pomieszkując u swojej poznanej w internecie partnerki, okradł ją z biżuterii. 47-latce zginęły pierścionki, bransoletki, łańcuszki i kolczyki o łącznej wartości 50 tysięcy złotych. Gdańskie szkoły gotowe do nowego roku szkolnego. Jedną z oficjalnych zmian jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Temat w Trójmieście jednak nie jest nowy, mówi Adam Władek, dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki.
18: No my już to przerabialiśmy wcześniej. Od dłuższego czasu u nas był zakaz używania telefonów komórkowych i naprawdę sprawdzał się.
15: W tym roku do szkół podstawowych i przedszkoli w Gdańsku pójdzie aż 91 tysięcy uczniów. Niektórzy będą dojeżdżać do szkoły na rowerze. Rusza 14. edycja kampanii Rowerem do pracy i szkoły Kręć kilometry dla Gdańska. Potrwa 3 miesiące. Podstawowa zasada pozostaje niezmienna. Im więcej aktywnych podróży do pracy, szkoły czy na uczelnie, tym więcej punktów i możliwości zdobycia nagród. Teatr Miniatura ma nową szefową. Od dziś gdańskim teatrem kierować będzie Celina Zboromirska-Bieńczak, dotychczasowa zastępczyni dyrektora. Funkcję pełnić będzie przez kolejne 4 sezony artystyczne. Zakończył się remont węzła Hucisko w Gdańsku. Polegał przede wszystkim na wymianie torowiska. Teraz większość linii wróciła na swoje trasy, ale przez wrzesień wciąż nie będzie można dotrzeć tramwajem w kierunku Wyspy Portowej. To z powodu remontu na podwalu przedmiejskim. Są też nowe utrudnienia. Rozpoczął się remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Prace między węzłami Gdańsk-Owczarniak i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin mają potrwać do połowy października, mówi rzecznik gdańskiego oddziału GDDKiA Mateusz Mateusz Brożyna.
19: Musimy sfrezować starą nawierzchnię, oczyścić, a następnie ułożyć nową warstwę bitumiczną.
15: Prace prowadzone są pod ruchem w godzinach nocnych. Park w dzielnicy Aniołki na południe od ulicy Traugutta nosi imię Olgi Krzyżanowskiej, wybitnej gdańszczanki z wyboru, lekarki, posłanki, wicemarszałkini Sejmu i działaczki społecznej. Lokalizacja parku nie jest przypadkowa. Olga Krzyżanowska przez część swojego życia mieszkała na Aniołkach.
14: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
20: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę na budowę 20 takich pojazdów. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości i pomieszczą nawet 300 pasażerów, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
21: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,46 m.
20: Gotowe tramwaje przyjadą do nas za 3 lata. Policjanci z Gdańska odzyskali BMW warte około 200 tysięcy złotych. Przy okazji zatrzymali 18-latka podejrzanego o jego kradzież. Okazało się, że to syn właściciela auta, a klucze do pojazdu zabrał bez wiedzy i zgody rodziców. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. A od poniedziałku w Gdyni otwarty zostanie odcinek ulicy Wiczlińskiej od szkoły podstawowej nr 37 do Nowego Ronda. Będzie tam obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Na trasę wróci też komunikacja miejska.
22: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowały Iwona Wyciślog i Natalia Kuśmierz, Edyta Stańczyk. Ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
23: Muzeum Gdańska ma pod opieką aż 10 unikatowych oddziałów i gdyby tak chcieć wspomnieć niektóre z nich, no to powiedziałabym chociażby o Muzeum Nauki Gdańskiej z kolekcją zegarów pulsarowych, Muzeum Bursztynu czy Ratusz Główny Miasta, ale oczywiście to nie wszystko. Edyta Stańczyk, jest się czym chwalić, a o tym sobie dzisiaj porozmawiam z panem Andrzejem Gierszewskim, rzecznikiem Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
24: Dzień dobry państwu.
14: Co jest grane w Trójmieście?
23: Łapie pan się za głowę, bo tyle placówek, tyle się dzieje.
24: Z naszymi oddziałami jest troszeczkę tak jak z Pokemonami. Złapię wszystkie. Tym z państwa, którym się to uda w przeciągu całego roku, życzymy na pewno
23: powodzenia.
24: Gratulacje, jeżeli komuś się to już udało. Tak szczerze mówiąc, to nie ilość oddziałów jest ważna, tylko też czym to muzeum jest, bo ono de facto jest kilkoma, jeśli nie 10 zupełnie różnymi stylami spędzania dnia. I czy to państwo pójdziecie do Muzeum Bursztynu, czy do takiego sezonowego Muzeum Nauki Gdańskiej. Można te wszystkie zegary, a jest tam co oglądać. Wbrew pozorom to nie jest ten pulsar, tylko historia o tym, jak bardzo złudny jest czas. Znaczy każdy z tych zegarów, który tam od średniowiecza po epokę nowożytną, z tych mechanizmów zegarowych, które tam na wieży są, wybija sekundę w swoim własnym rytmie. I wtedy, kiedy państwo tak wchodzicie, słyszycie ten tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. Niby one powinny współbrzmieć, ale każdy wybija tę swoją jednostkę czasu w zupełnie innym rytmie. To wtedy państwo doświadczacie czegoś takiego, co naukowcy zadają sobie trud zrozumienia od tysięcy lat. Jak to jest z tym czasem? Czy to nie jest iluzja? Czy to jest jednak złudne? Czy to nie my nadajemy to poczucie czasu? Czy to nie jest właściwie coś subiektywnego?
23: Nasz wewnętrzny zegar.
24: Tak, dokładnie. Mhm. Jeszcze mamy nasze własne wewnętrzne zegary biologiczne, więc w tym miejscu doświadczacie czegoś zupełnie innego. Bardzo fajna opowieść. No, Muzeum Bursztynu, to tutaj wiemy tak naturalnie, że to jest ten najstarszy element naszej tożsamości kulturowej i jedna chyba z najstarszych takich opowieści marketingowych w Europie. Znaczy bursztyn leczy, czyli to jest de facto opowieść o tym, no dobra, fajnie, bursztyn leczy, mówimy to sobie od czasu, kiedy z tym bursztynem zaczęliśmy jakoś pracować.
23: Tak, nalewki na bursztynie, nie,
24: tak,
23: nacieranie
24: dokładnie,
23: się
24: dokładnie
23: znamy.
24: Tak. No i to jest opowieść o tym, czy to faktycznie działa.
23: No właśnie.
24: No faktycznie nie można tego potwierdzić, ale zobaczycie państwo na przykład, co miał wspólnego Kopernik z bursztynem, dlaczego w ogóle ta wystawa pachnie bursztynowym Kopernikiem. Zobaczycie też państwo na przykład, czemu z bursztynu wykonywano narzędzia do transfuzji krwi, bo takie rzeczy w XIX wieku były dosyć popularne, a są to dziś niezwykle rzadkie obiekty, bo w Europie zachowały się tylko dwa. Chcieliśmy ten dostać, takie narzędzie. Nie udało się, ale nie przeszkadza to nam oczywiście o tym opowiedzieć. Bardzo fajna, ciekawa wystawa. Dwie inne to już Państwu zostawimy troszeczkę tak, tak. Do samodzielnego odkrycia.
23: Zapraszamy do Muzeum Bursztynu.
24: Tak, zapraszamy do Muzeum Bursztynu. No ale mówiłem o tych sposobach spędzania dnia, więc na przykład jeżeli udamy się do wartowni numer 1 na Westerplatte, tam teraz jest duże centrum obsługi zwiedzających, jest nowa wystawa w elektrowni, którą otworzyło Muzeum II Wojny Światowej, no ale w wartowni jest z kolei też zupełnie inna opowieść. Wchodzimy do tego niewielkiego pomieszczenia, czekamy na 4:48 i wtedy zaczyna się zupełnie inna opowieść. Wnętrza wartowni zaczynają drgać. My zaczynamy się czuć tak jak obrońcy 1 września 1939 roku. Kilkunaścioro młodych mężczyzn, którzy tam po prostu szukali schronienia wśród gehenny początków II wojny światowej. To są zupełnie inne wrażenia, zupełnie inne emocje. Możemy też pojechać do kuźni wodnej w Oliwie. To też jest taka mała, zapomniana perełka. Wszyscy jedziemy do zoo, wszyscy zwiedzamy tak. Park Oliwski.
23: I mijamy, prawda?
24: A wystarczy przejść się troszeczkę na ubocze leśną ścieżką, zajść do tego magicznego miejsca otoczonego drzewami, posłuchać tych pracujących młotów wodnych, które mają ponad 100 lat. Porozmawiać z kuratorem i kustoszem tego miejsca, czyli Remigiuszem Pacerem. No, on, jeżeli idzie o wiedzę, o zaangażowanie, o know-how, jak takie przedmioty wykonywać, no to chłopak ma wiedzę, można powiedzieć, wyjątkową. A jeszcze do tego, jak pójdziemy tam w weekend, to spotkamy Kowala. On też opowie o swojej pracy. Pokaże, jak to wszystko wygląda, więc bardzo fajne rzeczy.
23: Bardzo fajne rzeczy. Tak trochę fajnie nam się zrobiło, bo poszliśmy też trochę w stronę takich dźwięków, prawda, jeśli chodzi o muzeum. To ja bym jeszcze chciała...
24: W 10 oddziałach jesteśmy multisensoryczni.
23: Multisensoryczni,
24: tak.
23: Prawda. To ja bym chciała jeszcze oczywiście o Carillonach, no bo...
24: Oj, kolejne sensoryczne.
23: Właśnie,
24: cudo.
23: Kolejne sensoryczne cudo, do tego też mobilne, nie?
24: No, tutaj Gdańsk jest jednym z... Nie, właściwie co ja mówię? Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które ma czynne Carillony i to aż 3. Jest jeszcze taki jeden mechanizm w Częstochowie, ale z różnych względów pominiemy go w tej narracji, bo powinien był działać. Nie działa. Więc mamy takie instrumenty ulokowane na wieżach ratusza głównego miasta i kościoła świętej Katarzyny. Nieprzypadkowo w tych, ponieważ pierwszy taki instrument udostępniono, mówiąc tak dzisiejszym językiem, w 1561 roku, więc to jest bardzo długa tradycja. Te Carillony w ogóle przywędrowały do nas z Niderlandów i Gdańsk w tym okresie, no to było bogate, zasobne miasto, więc siłą rzeczy takie nowinki śledziło. A jak ktoś miał instrument grający melodię zwierzy, no to to już było wiadomo, tak, to jest bogate, zasobne miasto. Wtedy też w ogóle zasobność i bogactwo miasta mierzono ilością zegarów na wieżach, więc jak miasto było stać na zegar, to to już było w ogóle coś, tak? Było wow, mamy to. Patrzcie, jacy jesteśmy bogaci, jacy jesteśmy dumni. No i ta historia zaczyna się od 1561 roku. Wtedy na wieży ratusza głównego miasta zamontowano taki automat wygrywający melodię. Wkrótce, po najprawdopodobniej jeszcze też w XVI wieku albo później, dołączył do tego jakiś mechanizm na wieży kościoła świętej Katarzyny, ale dzisiaj to ten ma najwięcej dzwonów, najwięcej można z niego wydobyć dźwięków i nieprzypadkowo tam zawsze startuje jak Gdański Festiwal Carillonowy.
23: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska, bardzo dziękuję.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Tak, jestem.
1: Zakochaj się.
2: Parara, parara, darienda, parara, darienda.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

Pogoda 87 i 8 FM.

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: 40 lat minęło, jak jeden dzień.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja.

0: to promocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda.
1: Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu. Cicho szepnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego, wszak byleś obcy, są w mieście inni chłopcy. Ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku zawsze tak pełny krzyku. Wszystko ucichło, nawet ja. Mówiąc adieu, się śmiałeś do mnie, ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Bugartyk, autor z własnym krzesłem. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

parterku. Babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.